Gotomu centru de toto diesia. Apostol, napełniony Świętym Duchem, co oni teraz robią? Przed tym, czujemy, jak byli zaperty ze strachu przed Żydami. Bojali się, że tak jak wzięli Jezusa i ich może wezmąć, teper oni idą smilo między ludzi i zaczynają besiedować. A dzieje się coś niezwyczajne. Wszystko ich rozumieć. I mówią sobie, że z różnych krajów, narodów poprichodili do Jerusalima, które już popereberali język tych narodów. A mówią, wszystko ich czujemy. U swojej własnej besiedzi mówią o wielkich dzielach Bożych. Co to dzieje się? A tohto Petro wystąpił a mówi, muże, bracia, toto ludzie nesuć pijanym młodym winom. Je 9 godzina dnia. Ale napomnilo się to, co powie prorok Joel o wylaciu Świętego Ducha. A tu widzimy taką jedną paralelu ze Starym Zawitem, gdzie czujemy słowa po potopie świata, kiedy narodziszy mógł widzieć naslidki tu tragedię ludzkiego grzechu, tego buntu proti Boga. I mali ich to napominać. Merkujte, ne hryszte, żeby się to nie powtórzyło. Tak jak to powie Jezus w uzdrawlenomu u wiewczej kupalni. Je zdrawej, wec nie hrysz. No, co stało się? Ludzie zapali. Czytamy tam, że byli jednym narodem, jednym językiem besiedowali. Rozumiał każdej jeden drugomu. A mówią sobie, zbudujmy wieżę, która będzie aż do nieba, a postawmy sobie imię. Nie Gospodu Bohu, nie choć prosławmy Boga, ale zbudujmy sobie imię. I zaczęli stawiać. A to, gdy Gospod schodzić, a pomieszał im język, przestali rozumieć jeden drugiego. Ludzki grzech przyczynił rozdzielenie. Każdy besiedował tak, jak przed tym, ale jeden drugiego już nie rozumieli. I tak ochabili stawbu, a porozchodili się po całej ziemi. A tu czujemy, że to, co poprichodili z różnych krajów, różnych narodów, czują każdej swoją besiedę. Świętej Duch wytworzyć to do nowej narod chrześcijańskiej ze wszystkich narodów, żeby napełnili się słowa proroka Dawida. Chwalite Gospoda wsi jazdce. Święty Duch wytworzyć toto zjedynienia. I to jest ta robota Świętego Ducha. Tam, gdzie schodzi Święty Duch, tam wytworia toto obszestwo, tu kinoniju. Ale ważne jest przed tym, co i Petro mówi, kiedy mówi ku narodu, pokajte się, a przyjmete silu Świętego Ducha. Bo Jezus mówi przed tym swoim uczennikom, jak przyjde, Win, Duch prawdy, potiszatel, ale i obwinitel, obwinitel grzechu. Ukaże światu, co jest grzech, sprawiedliwość i sąd. Za to schodzić w podobie

ukaże światu, co jest grzech. Teraz jesteśmy świadkami tego, że grzech się lekko waży. Nie nazywa się ani grzechem, ale podumajmy na to, co to jest grzech. Grzeszczyna nazywa grzech hamartia. I to słowko oznaczało, kiedy ktoś chciał zasiągnąć cel, czy strzelbą z luka, czy szmarianiem kopią, a kiedy nie trafił, zakrzyczali hamartia, to znaczy minął jest cel, nie trafił jest do celu. Do radiosłuchaczy, grzech jest minuty cel, jest sposób żywota. Je droga, która nie vede do cieľa. A to cíl nam mówi, grzech, to już nie platić. To jest troszkę stare. To, co człowieka jako zwyruszuje, co jego dyskryminuje, co mu bere radość o żywota. Ale zauważ jasno, ukaże światu, co jest grzech. A de vede grzech? Do wiecznej propasty. Ukaże, że wielmoż tego świata jest już odsudzony. Ukaże následok grzecha. Wieczne prokletia. Człowiek nie chce czuć. Teper się propaguje grzech. Czujemy, jak się gloryfikuje grzech nieczystoty. Jak się gloryfikuje protiprirodny grzech, gdzie Boże Słowo mówi jasno. Kiedy nie chcieli poznać Boga, nie chcieli Jemu służyć, Bóg ich zachapił. A co stało się z ludźmi? Powstali jeden drugą hańbu, robili jedno na drugich, przez protiprirodny grzech. A taki dzisiejszy praznik wskazuje nam tu netolerantność ku grzechu, ale lubow ku grzesznikowi. Proto, kiedy Petr mówi, pokajte się, kiedy im ukazał na grzech, oni przychodzą do tej złamanosti serca a mówią, muże, bracia, co mamy robić? To jest ta robota Świętego Ducha, spaluje grzech. I dalsze dzieło, które robić apostolach, je dawać im smilost. Już nie boją się. Tohto, kiedy oni idą z udziatą naczelnikami izraelskiego narodu przed sąd a grozi im, że będą umertwane, kiedy na koniec dostawią lem, są powili biczowania, a sąd propuszczano, co oni robią? Oni się radują, że mogli za imię Chrysta zaznać i udary, zaznać i rany. Toto, które Petro, który ostraszył się służnicy, i to jest jeden z nich, to nieprawda. Ja nie znam, co bisidujesz, ja nigdy nie widział tego człowieka. To samy Petro teper smilo. Abo Marko, który był zaodity do plachty w Getsimanskiej zagrodzie, kiedy go pojmali, ochabił plachtu, utiknął nahej. Teper w jedno z innymi apostolami mówić o wielkich dziełach Bożych. Do radiosłuchaczy, przychod Świętego Ducha zrobił tu rewolucję w apostolach. Ale toto chce robić i u nas. I tak jego prosimy tą modlitwą. Cariu Nebesnej, naj spaluje i w nas, spaluje grzech, prosvišćać, wytworiać tu jednotu i dawać nam smilost svičiti o Hristovi. Slava Isusu Hristu.

Portret tyżnia portalu LMFM. Na Lignycku cerką Wernuł Krest, autor wisty Seweryjan Kosowski. Jak informowała grekokatolicka parochia Uśpienia Preświatej Bohorodyci w Lignicy, 13 maja na hołownu baniu chramu Wernuł Krest, skorsze niedzielu 10 maja odbyło się jego torzestwenne poświęcenie. Proces rychtuwania do remontu dachu ta odnowienia kresta trwał paru miesiaciu. Krest był 8 miesiaci temu wkradeny i zniszczony, przez dnes już pokaranoho złodija. Przypomnijmy, że to metalowy krest był wkradeny 13 wersnia septembra 2025 roku, a po dalsze zniszczony, potiaty na kawalci. Czytłania. 13 maja 2026 roku stał historycznym dniem dla naszej parafialnej wspólnoty Uśpienia Preświatej Bohorodyci. Na hołownu baniu chramu było na nowo wstanowleno odrestaurowany krest. Pisze się na sajcie Lignickiej parochii. Od razu po tym Lignicka prokuratura zaczęła śledztwo, które dowiodło do zatrzymania jednej osoby. Od samego początku śledczych interesowały motywy zniszczenia kresta, czy nie było to spryczynione nienawistią na religijnym albo nacjonalnym fonie. W den, kiedy doszło do kradzieży, w Polsce przebywał Bożeniejszy Światosław Szewczuk, werchowny archiepiskop kijowsko-galicki, hołowa ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. Na wieczór 13 maja odprawy w Lignickim chramie przy uczasty dalszej hierarchii u bohosłużenia. Ostateczno złodzieją kresta był 30-letni mężczyzna. Lignicki rajonowy sąd w pierwszej instancji zasudził go na 3 roky wiazneci. Szkody, jakie powstały w naśledztwie jego dziejań, ocinano na kilkaset tysięcy złotych, a sam czyn wyklikał wielkie oburzenia serd wiernych. Okrem toho sprawca odpowiadał i za inne kradzieże ta zniszczenia majątku, w tym infrastruktury żelizniczej. Sąd uznał, że to kara 3 roków jest adekwatna do charakteru złoczyniu. Wynikat zgrupowania terytorialnej współpracy Preszywskiego Samosprawnego Kraju, Koszyckiego Samosprawnego Kraju i Zakarpackiej Oblasty. Autor wisty Petro Medwid. Preszywski i Koszycki Samosprawny Kraj osnowają w jedno i z Zakarpacką Oblastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, cilom je posilnyty czerez hraniczną współpracę w regionalnym rozwytku, kultury, ekonomici, ale i oblastiach transportu czy ekologii. W ramkach Europejskiej Unii pidelem od ruchu platformu toho typu i z ukraińską uczestnią, a jednoczesno to pierwsze słowacko-ukraińskie zgrupowania swojej sorty. Inicjatywa Preszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK, Koszyckiego Samosprawnego Kraju, KSK, i z ukraińskim partnerom, Zakarpacką Oblastną Radą, je podla choworkyni PSK strategiczny krok, który umożni implementację kluczowych projektów u różnych oblastiach żywota. Osnowania zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu w poniedziałek 16 maja 2026 roku. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Europejskie zgrupowania terytorialne współpracy Wihorlat bude jednym z 93 takich zgrupowań dziejących w Europie, ilem druhe na granicy Europejskiej Unii i Ukrainy. Spryny mamy to jak wyznaczny instrument pro rozwytok współpracy i realizację konkretnych projektów zamierzanych na podniecie jakosty żywota żyteliów, na które budemy hodne schosnowate finansyje Europejskiej Unii, ale i inne inicjatywy, a instrumenty podpory. Powił predseda PSK Milan Majerski. Jak dalsze dodał Preszywski Żupan, projekty mają być cilene na rozwytok turystycznego ruchu, kulturu, sport, budowania i modernizacji bicyklowych steżek, co ochranu żywotnego otoczenia. Zgrupowania Wihorlat, za jego słowami, odkrywa nowy kapitał słowacko-ukraińskich odnosyn i sprzyjamym dosiachom na rozwytok społecznego prehranicznego regionu, który bude może rozwijać nową platformą. Nadwiązania na międzywładny dohovor. Zgrupowania Wihorlat nie bude lem formalną strukturą, ale wykonanym instrumentem współpracy. Jego hołowną zadaczą maje być realizacja projektów. Pide hołowno o regionalny rozwytok i infrastrukturu i z akcentem na rozwytok cyklotransportu, ekonomiku i innowacji, nauku, badania, turystyczny ruch i żywotne otoczenia. W temie ludzkich dżereł bude akcent dany na rozwytok oświty, zdrowotnej i socjalnej opieki, ale na przykład i na ochronę kulturnej didowyzny. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na międzywładny dohovor o czerzgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednoczasno je rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Oblastną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszej terytorialnej urowny i z ohladom na geograficzny, transportny i obczestwenny związek z prygraniczną oblastią na ukraińskim boci. Europejskie zgrupowania terytorialne współpracy je w Europie hosnowanym instrumentom, który służy na czerpania finansy i z programu Europejskiej Unii.
Zauczanym regionom i publicznym instytucjom umożniuje współpracować efektywniejsze, realizować w jedno projekty, prostsze osnować dostępne finanse i jednocześnie posilniować gospodarkę socjalną i terytorialną sonależność. Понеділок, 25 мая 2026 року. Подчас бієнале в Криниці вручали премію імені Василя Турока Гетеша, засідала і Світова Рада Русинів. Автор допису – Петро Медвід. Podczas weekendu 23 i 24 maja 2026 roku odbyło się 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026. Na podiju, której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Lemkiw i Todd Rick zeszli się Rusyny i z wece drżał Europy. Biennale w sobotu poczynało tradycyjnie w Krynici, gdzie to ta podia odbywała się i poprzednie roki. Nowotą było, że na drugi dzień uczestnicy przenieśli się z kupelnego miasta Krynicia do Seła Wysoła, gdzie kulturny program prochodził na miastnym amfiteatrii. W Medzilabirciach przypomniano sobie 35 roków Światowego Kongresu Rusyniu. Jeszcze przed początkiem oficjalnego programu w sobotu rano zasiadała w Krynici Światowa Rada Rusyniu. I strzelenił byle prysutny Stefan Lawynec, hołoła Światowego Kongresu Rusyniu i член Światowej Rady Rusyniu za Madziarsko, Georgi Fircak, podpredseda Rady i член za Rumuniju, Martin Karasz za Słowakiju, Mio Szajtosz za Rumuniju, Mykoła Bobynec za Ukrainę i Svetlana Bojczuk, predsiedatelka Światowego Forumu Rusyńskiej Młodeży. Za Serbiju był na zasiadaniu uczestnik Miron Dżunia, którego powierzył член Światowej Rady Rusyniu Michajło Fejsa. Prysutny był i Andrzej Kopcza, hołoła Stowarzyszenia Lemkiw, a jednocześnie czesny член Światowej Rady Rusyniu. Stefan Lawynec okrem inszego informował o przygotowaniach na śledujące zasiadania Światowego Kongresu Rusyniu, które mają odbyć się w 2027 roku w Madziarsku. Za informacjami, które podał hołoła Światowego Kongresu Rusyniu, zasiadania kongresu jest planowane na jul, no konkretna data i miejsce zasiadania jeszcze utoczniać się. Dosta dyskutowaną temą były i rychtowania na świadkowania 35. roczności Światowego Kongresu Rusyniu. Choć toczno 35 roków kongres przypomniano sobie w miesiącu marec, bo jak raz tołdy u 1921 roku odbyło się pierwsze zasiadania w Medzilabirciach, Światowy Kongres Rusyniu w jedno i z rusyńską obrodą na Słoweńsku rychtują świadkowania na jun toho roku i budut skapczany jest świadkowaniem Dnia Rusyniu Słowakii. Jubilej sobie Światowy Kongres Rusyniu przypomniany tam, gdzie się zrodył, w Medzilabirciach i to w dniach 12 aż 14 juna. Organizatory rychtują besidu z prymyma uczestnikami pierwszego kongresu, konferencję pod nazwą Rusyny w Europie, 35. rocznica Światowego Kongresu Rusyniu, ale i świateczne zasiadania Światowej Rady Rusyniu. Brakułaty nabudany kulturny program, którym się jednocześnie odświadkuje i tohoryczny Den Rusyniu Słowakii. Tot je naplanowany na sobotu popolitne. W Medzilabirciach odbudę się i wręczenia nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro Arte Rutenorum 2026, której osnowatelami są Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Mista Wac w Madziarsku. Światowy Kongres Rusyniu przy nachodzi swojej roczności rychtuje i jubilejną kongresową publikację, w której będzie zachoplenych ciłych 35 roków dijania tej werchownej organizacji w rusyńskim Rusi po 1989 roku. W

Międzynarodne Biennale Lemkiusko-Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026 świateczno odkryli dr Stefan Lawinec za Świtowej Kongres Rusyniu i profesor Olena Duć-Fajfer za hołownego organizatora Stowarzyszenia Lemkiu, którego jest wiceszefką. Na sobotę były naplanowane dwa świateczne koncerty. Jak pierwsza wystąpiła możpowisty domaśnia teroczka, kiedże to Lidzki Ensemble dije przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorliciach. Dalej na scenie wkazali się Ensemble Rusnak, który dije przy Drużstwie Rusnak z Chorwatii, studentka z Ukrainy, Lastiłoczka, Ensemble dijuczy przy Stowarzyszeniu Lemkiu, Usetak Nebude z Ukrainy i grupa Łada z Polszczy. Na drugi dzień na amfiteatrii u Wysoi wystąpili Lastiłoczka, Łada, studentka i Zaruba, która przyszła z Niegowa na Słowakii. W niedzielu na amfiteatrii można było wysłuchać sobie i referat o rusyńskiej kulturze. Premium Turoka Hetesza zdobyła Olena Duć-Fajfer. Jeszcze podczas pierwszego koncertu w sobotu popołudnie, po wystąpieniu teroczki, była świateczno wręczona premia imienia Wasyla Turoka Hetesza za 2026 rok. Wręczał jej dr Stefan Lawinec, hołowa Świtowego Kongresu Rusyniu. Premium, która nese imię pierwszego predsedy Świtowej Rady Rusyniu, tot rik zdobyła profesor Olena Duć-Fajfer, rusyńska uczena, literaturoznatel, poetka i aktywistka, która w rusyńskim Lemkiuskim Rusi je od 1980 roku. Je jednym z hołownych diaczy Stowarzyszenia Lemkiu, a tak samo Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Za to te roky zrobiła wielki wkład do rozwitku rusyńskiej kultury, języka i identity. Byłoby szto rachułaty, no wspomnianme cholem poślini opus, pod którym je podpisane i to niedawno wydany, kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, który wyszedł u dwóch tomach i je unikatnym dziełem w ramach rusyńskiej lingwistyki obszcze. Jak sama laureatka powiła przy perewziaciu premii i wozlublenym Rusynam przyświatyła ciłe swoje życia i na tym się wrzeniczny zminyt dalej bude robyty na jej błaho. Przypominamy, że profesor Olena Duć-Fajfer była wrze w minułosty nahorodzena premią Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę, premią Kiryła i Mefodija za rozwytok rusyńskiego języka, a tak samo premią imienia Antonia Chodynki, którą udzielują Rusyny w Madziarsku. Na premium imienia Wasyla Turoka Hetesza była profesor Olena Duć-Fajfer nominowana Wszedrżawnym Obszczestwom Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki i z Madziarska. Besida na przywitania Jary i wo wstup do lita. Autor wisty Sewerian Kosowski. Przed minułym 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiuskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale odbyło się w dniach 23 i 24 maja w Krynicy, Uściurskim i Łysowi. Jawił się dalszy numer czasopisu Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiu, to czysło 2, 209, za miesiąc marec, kwietnia 2026. W poślednim numerii poczytamy merynczym astati Iwana Popa, Podkarpackie Rusyny w Stalinowskim raju, Czorna Piatericzka 1945-49, archiwny dopis pokijnego historyka Podkarpackiej Rusy Iwana Popa, Seweriana Kosowskiego, Epifan Rołniak w Lignicy, Petra Trochanowskiego, Nykyfor, Odkrycia Edukacyjnej Sali w Centrum Kultury w Krynicy, Andrija Kopczy, Michało z Ohołosi, Olen Duć-Fajfer, Bilsze jak słownik, kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, Demka Trochanowskiego, 90 roki od śmierci ojca Wasylija Maściucha, pierwszego apostolskiego administratora Lemkowyny, Natalii Małeckiej-Nowak, Tak to jest nasza sztuka, mamy wam jeszcze wiele do opowiedzenia. Bezminno czytaty może te czas nowiny nelem z Lemkowyny. Nie brakuje i wyimkił z innych czasopisów i gazet, co tykają naszych spraw. Teperiszni numer przypominat i o prekrasnym jubileju 95 litia narodzenia Olhy Perehrym, aktorki teatru Stowarzyszenia Lemkiu, jaka zahrała takoj we wszystkich jego przedstawieniach, a najbliższa zapamiętała się w roli Matery w filmie Andrija Kopczy Akcja Wisła. Czas tykajucza dawnej i współczesnej rosyjskiej twórczości przynosi nam opowiadania Rozczyn na pasku autorstwa Petra Smarykanycza, a też muzyczny twór Zachory doczku Chrystos mał, do słów Lermontowa, jaki na lemkiuski język perewił Murianka. Jest i smutna czas, depraszczamy pokinoho Sławomira Kaniuka. Słowo podała Natalia Małecka-Nowak, tak od sebe okremo szef-redaktor Besidy Petro Trochanowski. Sereda, 27 maja 2026 roku. Spilne stanowisko lemkiuskich organizacji. Dnia 27 maja 2026 roku lemkiuskie organizacje opryludnyli spilne stanowisko, które odnosi się do podii, jakie proszle 9 maja 2026 roku na obszary prawosławnej parochii w Godyszowie.
Sygnatarii dokumentu jednoznaczno odtynają się od rzestiu i dijań, które mogą być interpretowane jak wysłowienia poparcia środowisk albo organizacji powiązanych z Rosyjską Federacją. W oświadczeniu podkreślono znaczenia odpowiedzialności za symboli prysutne w publicznym prostorii, iż to nieobchodnym je, żeby unikać takiego dijania, które może westy do naprużeności i

zadziwił. Organizacje potwierdzają swoje przywiązania do wartości dialogu, mirnego współistnienia i poszanowania kulturnej spadkowiny. A też zas ponowili swój sprotyw z ladom rosyjskiej napasty na Ukrainę. Pełny zmist stanowiska prezentujemy do ołu. Łękowina obczyzna 27 maja 2026 roku. Wspólne oświadczenie organizacji łemkowskich. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniu 9 maja 2026 roku na terenie parafii prawosławnej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie, jako organizacje łemkowskie podajemy do publicznej wiadomości, że jednoznacznie odcinamy się od działań oraz gestów, które mogą być odczytywane jako wyraz poparcia dla środowisk lub organizacji powiązanych z Federacją Rosyjską. Z wielkim zaniepokojeniem przyjmujemy fakt przekazania do nowo budowanej cerkwi w Gładyszowie dzwonu przez strukturę budzącą w Polsce poważne kontrowersje społeczne. Nie rozumiemy działań podjętych w tym wymiarze przez władze cerkiewne. Tego rodzaju działania nie reprezentują wartości, jakie wyznaje społeczność łemkowska-rusińska w Polsce. Łemkowie od pokoleń budują swoją tożsamość w oparciu o szacunek, pamięć historyczną, dialog międzykulturowy oraz pokojowe współistnienie narodów i religii. Ponownie deklarujemy, że stanowczo potępiamy rosyjską agresję w Ukrainie. W obecnej sytuacji szczególnie ważna jest odpowiedzialność za symbole i gesty pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz świadomość ich znaczenia dla społeczności dotkniętych wojną i przemocą. Organizacje łemkowskie nie zgadzają się na wykorzystywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego do działań mogących budzić podziały. Wyrażamy również ubolewanie, że zaistniała sytuacja mogła wywołać poczucie niezrozumienia i niepokoju zarówno wśród Łemków, jak i wszystkich innych osób, dla których wartości moralne pozostają fundamentalne. Sygnatariusze pisma: Stowarzyszenie Łemków, Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zynrenowej oraz Stowarzyszenie Lemko Tower. Wysłuchali te dopisy, jakie publikowane były na portale LEM.fm protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Spowiedź z Stepi. Pamiaty Dida Petra. Takie jest dedykacyjna. O Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go chmerłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonny miszo. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi. Pamiętaj Dida Petra. Widziałem gora. Zelena, syni, daleka. Bars, daleka. Jak oblak biały. Widziałem synił. Iśli gumi, latili. Jak bił carywskoj Bożej Matery wielkoma oczami na mnie smutrili. I mogło najmęczoło. Węcia. Jak się w podertych holoszenkach szpątał, jak gamciom głodu pełną szeptał: nianiu, nianiusiu, isty. I sztom mu mał rzecz, sztom mu mał powisty, że nie ma już niania, że dobre nianio, jak wszystko incze w horach ostale. Czym im mał rozwesty dwa dżerelciata syni, jak im mał strymaty dwie stróżki teple, to tekle i tekle. Chmary nad stepą horami bilili, mene żołcz tlila. Za plidmi, kwidmi, što się nie prijał w czornozemi. Za wiru w ich oczach wicisku, što spopaliła się w żmeny. Za matir skrywamy ptacha prostertyma mnohostradalną lemkiusku. A gory, chmary bilili, klikali. Stan sklaczania wojaku stary, stan żołnierzu semoch wojen, 70 bojów, stan, tyż nie plakał, nikoli. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна вівщана, вроджу ти чир киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут. Найсяти каре, найсяти веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванча?

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Teatr Ruskoj Bursy Terka zaprasza na słuchowisko. Teodor Kuziak, Safat w raju. Żył i był w jednym biurze biuralista i biurokrata Safat Kliszcz. Wielki formalista, jaki preściły czas borął się za złom. No, ale złodziejka smert peret wczasno wybrała Safata za biurka, choć już prawie 40 roku jak Safat Kliszcz trudył się dla dobra druhych. Ale na pewno jeszcze daczyk by się przysłużył. Win w czasie swojego uriadowania napisał ponad 1500 skarg i donosił. I prawi tylko anonimił. Bywało nieraz, że i na swój koszt od anonim wysłał. Kupa ludy się zobrało na pochoroni, a kilko było wincił i bukietił, lem uczestniki tej smutnej procesji czomsy nie byli smutni. Jakby się skryci pićmichuwali, szeptali jeden do drugiego.
2: Nareszcie, o czorty wsiął, nareszcie.
1: Dekotry prosto z cmonteria piszle do korczmy opyty Safatowi smutny. Ledwo toty uczestniki pochorony wspili wypyty popywi i po trzy pocharyki czystoj, jak Safat Kliszcz odmał skierowania, w jakim stojało czorno na biłym. Za złe uczynki przydzielonej do pekła wlecił do rajskiej poczekalni i od razu ostro do sekretarki Maryi Magdaleny.
3: Hej, Diwuś! No, powiedz światomu Petrowi, że bezprawno obrażeny Safat Kliszcz prosi do audiencji.
1: Kole Petrowy o tym donesły, to aż się mu na łysy hołowi reszta wołosia zjrzyła.
4: Kto? Kliszcz?
1: Z nerwi łuknął, gełtajuczy dwie tabletki Elenium.
4: Uśmartę ho, żeby mi tu nie nesmerdiło.
1: Petro tremtiaczą ruką wykrutył numer telefonu.
4: Halo, to ty? Święty Ileja prorok? Każ zaprichaty w swojo hnystu kolesnyciu woz zo dwóch angeliu i załe z toho proklatoho Safata Kliszcza prosto do pekła. Oddaj swołocz czortam i nie zabud wziaty pokwituania.
5: Łaj! Zosta, lesz ten ja! Heł, same se idte w pekło!
1: Jak wreszcie, jak się odgrażał Safat.
5: Ja tu wergu!
1: Zaperał nohami. Nic nie pomogło.
5: Werch te ruky!
1: Tuły angele wchopyli ho i szmaryli na ognistu kolesnyciu. A pak dowezli w pekło. Czorty delikatno wzięli Safata Kliszcza na wyły, szmaryli w koteł z horiaczą smołą pod numer inwentaryzacyjny 69999. Safat splunął smołą i zawereszcze.
3: Widlak! Czekajte! Wyjszczynia popamiatate!
1: No i tu, w pekli, zaczął Safat Kliszcz kombinować. Dumał, jakby to czorta dokuczyć. Wychylał hołołu z kotła, żeby widzieć, co się dzieje. Ale za takie każde wychylinia Safat dostawał po hołowi wyłamy od dyżurnego czorta. Wziął win i wygryzł w kotli, pod małem resztu zubi, małą szczerbynę, przez kotru obserwował, co się dookoła robi. Po jakim czasie, nie znam jakim sposobom, na stoli Lucyfera pojawiło się pismo od Safata Kliszcza, koho z mistu.
6: Wodariu pekła, was tot bezporiadok dowede do ruiny. Żadna programa zaniać siane prowodyt, pitko tłamy palat, kole im się zachce, obsłuchowy personel graje w hazardny gry. Oczko, pokera, przy tym wulgarni się odzywają. Kolejem prosił wczera o knyżku skarg. To mi pokazali figu. Nie będę sekretom, że w pekli szyryć się korupcja. Śmiju do Nesty, że w koteł numer 666 łamane na 66 trelali z moho 3 widra smoły w naślidok czoło temperaturach menech pała do plus 666 gradusiu. Sztone zgidne z regulaminom. Naruszać to technologiju pekelnoj normy i statut.
7: To safa tkliszki w nas?
1: Serst na Lucyferi się zjeżyła od roju po koniec chwosta.
7: Aha! To światy Petro mi to tu słyniu pić marył. W rajho, sukin syna.
1: Toho dnia czorty dyskretno piczmaryle safata kliszcza przez rajski park.
6: Tato wopi jeszcze bezzakonnie.
1: Czytał wnet skargu Petro, dostarczenu czerez safata, de tot pisał, czym to światy się nie zanymają.
6: Zamiast korystnej roboty, to si brękają na huszlach, a przy rajskiej brami nie pilnują. Kolejem pierwszy raz głoszą do raju, a nynia nikto nie zauważył. A niebesne dziewici to przez plit czortam języki wskazują. De tu moralnist?
4: O Boże, to zastu.
1: Petrom aż zatriasło.
4: A w pekło ho zaraz.
1: Tak to przez paru roku peremituwali kliszczą z raju w pekło i z pekła w raj.
6: Uprzejmie donoszę.
1: Za tot czas
6: posłusznie melduje.
1: Z przyczyny safata
6: szanowny
1: w raju zrobiło się pekło, a w pekli życia czortim tak obrudło, że mało nie podryje.
6: Cała społeczność łemkowska.
1: Na koniec raj z pekłą porozumili się. Diszli do zgody. Z pilnyma syłamy dostawili safata kliszcza na zemlę. A wy, dobry ludzie, pilnujte się na zemlę, bo safat kliszcz zas jest seret was.
0: To był program z archiwu Radia LMFM.

0: Perwozłannej. Andrzejku, synoczku, myzerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadzieję rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz? A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku, ponesesz, ponesesz.
1: Zapisala nie держава w меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Jest ponedjeljok, 1. junija 2023 roku. A na noviny Radia LM FM prosit Olena Stefanovská. Wójt gminy Uścieruskie informuje, że w periodzie od 1 czerwca junia do 30 lipca julia tego roku w uriadzie gminy w godzinach pracy uriadu bude publiczno wkazany projekt uproszczonych planów uriadzenia lisiów nachodziących się na terenie gminy Uścieruskie, co nesą własnością skarbu dżawy i należą do fizycznych osób na rok 2027-2036. W periodzie do 30 dni od daty publicznego wkazania rzeczonych dokumentów, to jest do 30 czerwca junia tego roku, zainteresowane właścicieli lisiów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie uproszczonego planu uriadzenia lisa. Dokumentacja ta jest też opublikowana na internetowym sajcie gminy w jedno z instrukcją jej czytania. Tam też znajdzie się drobne ciało informacji i formular do składania uwag. W Ropi zaczyna się remont gminnej drogi nr 281256 Zalesie na Ławku. Całkowity koszt zadaczy to blisko 154 tysiące złotych. Inwestycję podporyło nadleśnictwo Łosia, które передало na tutu ciel 123 tysiące złotych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lisiu w Krakowie zapewnił też o odkrytosti dla realizacji buduczych inicjatyw tego typu. Cielu jest zlepszenie komunikacyjnej dostępności lisowych obszary, jak i bezpieka ruchu i komfortu żyteli gminy Ropa. Kompleks Karpackich Krajowodowych Parków Korośni rachtuje mobilną aplikację dla turystów i żyteli polsko-słowackiego pogranicza. Cyfrowe narzędzia, które mają pomóc odkrywać przyrodniczą i kulturową dziedzictwo regionu, będą dostępne w sierpniu-augustie. Projekt jest realizowany w współpracy ze słowackim partnerem i finansowany z unijnych środków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w 3 językach – polskim, słowackim i angielskim. Narzędzia będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Hosnowatelji aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji na turystycznych trasach, kalendaria podzi i modułu planowania progulok. W aplikacji znajdą się też edukacyjne materiały o ekologii i lokalne ciekawinko. W ramach projektu słowacki partner kupił georadar, co służył będzie do badania infrastruktury i terenu. Pozyskane dane pomogą w zarządzaniu publicznym prostorom i ochronie zasobiu, a część z nich zasili informacyjną bazę nowej aplikacji. Na południe Podkarpacia torwa dakcyja i mania medwiedziu, po klasztor zimanych było 8. Zwierzętom nałożono na karczniko GPS albo mikrochipo. Tła drapieżnika, które najczęściej podchodzili blisko zabudowań, były relokowane w bezpieczne miejsce. Praca w terenie wedena są z inicjatywą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w współpracy z dalszymi instytucjami. Perutwnych uczest i pracownika Dyrżawnych Lisiów i eksperta Tatriańskiego Nacjonalnego Parku, które od roku radzą się z problemem synantropizowanych medwiedziów, to znaczy takich, że przywykli do bliskosti ludzi i gladania idła w ich sąsiedztwie. W sumie zimanych ma boty 18 medwiedziów. Dijania są częścią projektu o wartości ponad 16 milionów złotych, co maje na cieli jednocześnie chronić brunatnego medwiedzia i zlepszyć bezpieku żyteliu. Program jest finansowany głównie z unijnych środków. W jego ramkach ma też mężczyzna funkcjonować interwencyjna grupa, która będzie reagowała na zgłoszenia o zwierzętach podchodzących pod zabudowania. Projekt potrwa do końca 2029 roku i ma zmniejszyć czasło konfliktów między ludźmi i medwiedziami bez zabijania zwierząt.
1: To były nowiny Radia LM FM.

Patrzysna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Pewni ste ju i toty, ktoré nahrávali džingla, te ročky na hoji toty, ktoré vystupovali v rámkach ansamblu Sonečko, Kečerka, to už nedíte, ale pevno už molodíš a často dorosle osoby. Ale neważne, kilka mamy roku, wse ostajemy dytmy. Moi drodzy, witam was serdecznie, jak najserdeczniejsze. To poczisna godzina Radio LM FM i wszystkim dzieciom wielkim i małym, znaczy inaczej, małym i wielkim. To ta czerha. Samych najbardziej słonecznych dni, samych przyjemnych ludzi dookoła i tak do činienia toho, co mamy i bycia hordosty toho, kim sme. Co nie budem mate i kim nie budneste. I jeszcze czerhowej, dzieciniaczej, ale już też, dzieci, które nagrywali to śpiewanku, już dzieci mnie są. Ruczaj, ja parobok z kapuszana.

0: Tak, zaczęliśmy od Dity, bo raz, że Dity to nasza budżetnica, a dwa, że to pierwszy dzień czerwca dla nas, dzień Dityny. Także jeszcze raz zdrawiamy serdecznie wszystkie Dity chodzone, ale teraz nie słuchali, to chociaż że to ją emitowała, puszczała i jakie im żołania ją składała, bo pewno w szkoli są, albo w szkoli, albo w przedszkole, albo na wagarach. Ja pamiętam, jak my byli z bratem młodszy, to w ramkach dnia Dityny rodzice wsa nam posłali, ale nie idę do szkoły. No ale to nudno było i tak jsme szli do tej szkoły. Poniedziałek mamy pierwszy dzień czerwca, Międzynarodowy Dzień Dityny, 152 dzień 2023 roku. Przed nami jeszcze 213 dni. Zaczynamy 23 tydzień 2023 roku. Przed nami jeszcze z dzisiejszym 150 roboczych, 64 swobodnych od roboty i jak raz w najbliższym czasie taki swobodny sred tygodnia się jawy tydzień. Przed nami jeszcze 19 wysnianych dni. Kto jeszcze się nie natiszył jariu, no to zapraszamy w niski beskid na Lemkowinu. Tu furt je kras. Tu furt jak raz. Słońce zbudyło się 4:33, żeby nam to raz świtoświtlety. Świtaty zaczęło 3:33. Tak fajnie się układają godziny z minutą, znaczy minutę z godziną. Słońce schować się o 20:34, a merkaty będą aż 21:33. Jacek się plancze jeszcze, początek tygodnia to rozgrytej. I połniu mamy, tak, połniu mamy. Zachód miesiąca był parunacet po godzinie 4 rano. Zasia nam wkaże o 22:38. To tak. I teraz jeszcze jedna rzecz, znaczy jedna rzecz, był ten mamy, ale mamy też inny ważny dla nas den. Odże dokładnie przed 15 toma rokami w bibliotece na Rajski, w takim małym pomieszczeniu, koło południa, to jeszcze przed nami, to dokładnie moment, był start, pierwszy start naszego radia i od razu się system zawisył. Jak wspomina tamte momenty Paweł Małecki i gadać, że ale to nie powiem, mam dokładnie, że to powiem, że fajnie się Bogdan denerwował. Bogdan Gambal, inicjator dumkodawcia naszego radia. Bardzo nam go brakuje. Ale dalej robimy swoje. Tak jak powtarzał, co mamy robić? Mamy robić swoje. No i już tych 15 roków pchamy to radiowy wozok. Bogdana już może nam nie je, ale to system furt się nam wiszat. Czas do czasu się trafla. Jeden z pierwszych dżingli teper.
1: Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkiwskiego narodowego radia LEM FM

Tobie Sidłow, ja to wszystko znamy, Tobie Sidłow, to bo pak maestro się tak krygułali, że no przecież nie przedstawili się, nie powiedzieli, kto Tobie Siduje. No ale my wszystko znamy to hołos i następne pokolenia też będą znaty. Serdecznie zdrowymy pana Jarosława, naszego maestra. Pari kombo teper, bo Bogdan jeszcze wartnął do Bogdana, lubił francuską muzykę, puszczaty. No to najbude francuska muzyka.

Ja do nas świadkujemy, dziękujemy już za wszystkie gratulacje, które przysyłate i od razu zapraszamy na wspólne świadkowania, bo świadkowate będziemy 4 lipca, to odznaczymy sobie tak symbolicznie 15 lipca naszego radia, a też i 35 lipca reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa. I program jest następujący o 11.30, bo służenia na Światy Chory Jawir, jak tradycyjnie już od 5 roku, teraz to będzie 6, bo służenia, tak, każdego roku po śmierci Bogdana stryczamy się właśnie na Chory Jawir. Zapraszamy wszystkich was, to jest odkryte zaproszenia na taką modlitewną wspólną stryczu. A pak o 18 godzinie przenosimy się do Bursy i o 18 godzinie zaczynamy od takiej godzinnej prelekcji. Posłuchamy, jak jest w Ślezakiu. Doktor Anna Muś, profesor Szlaskiego Uniwersytetu, wychowawczyn prelekcji do temy etnoregionalistyczny ruch na Wyżnim Szlesku, narodotwórczy proces, nacjonalno-twórczy proces, sprotyw z ladom nacjonalizującej drżawy. Dosto skomplikowanie może złożyć, ale pewnie z tym wszystkie doznamy się ciekawych rzeczy, to też w kontekście nas, karpackich Rosjanów, dumam, że będzie ciekawe. A pak o domasz, znaczy do Hostyna, już będziemy sobie w luźnej atmosferze świadkowate. Zapraszamy wszystkich na Hostynu, zrychtujemy slajdowisko z archiwalnych snymogi Bursy i radia i będziemy razem. Taka jest idea. Także to jeszcze raz serdecznie zapraszam na 4 lipca. Jeszcze będziemy informować, powtarzać, przypominać 11.30 Chora Jawir, pak 5 po południu już potem w Bursie. Zapraszamy.

Nespokojne den, teraz polszczu parachodziad buri, ostrzeżenia pierwszej stopeny wastowi leciły polszczy poza zachodnią częścią północną, zachodnią i zachodnią częścią polszczy. Najbardziej zachmarene niebo na południe drżały, na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu nie brakuje deszczu, momentami to intensywny deszcz. W innych regionach bude wiele rozpochodzeń. Den przyniesie przewagę wielkiego zachmarzenia z projaśnieniami na północy z rozpochodzeniami. W siadel może trafić się taki krótkoczasowy deszcz. Z tym, że na południowym wschodzie trochę deszczu będzie więcej, może być intensywniej. Na Mazowszy, na Warmii i na Podlaszy możliwe są bury i w czas tych bury może być grad silny witer do 70 km na godzinę. Tak że uwaga, na termometrach będziemy widzieć maksymalnie 16-17 gradusy nad morzem i w horach 19 w obszarze Gdańskiej Zatoki i 20-22 gradusy w reszty regionu i witer bude podułaty tak słabsze, bude, no, lekki. Tysk dnes prawi tylko samo wsiadł, bo 1400 hektopaskaliu od 1100 do 1400 hektopaskaliu i widuje to jak bude w weekend. No to w weekend bude dość żoło. Bude dość czoło, dość zachmarne niebo, ale rachujemy na to, że to deszcz bude krótkoczasowy i że to te chmary się rozejdą osobliwo nad rybkami. A czym? To zaraz wam będę opowiadać. W każdym razie po 23-24 gradusy. Tak, że to dość przyjemnie, kiedy idę o temperatury. Słońce pit dojdową chmarką. No to może by ty siak, a może by ty

A kiedy idę opusowy ci, to jakoś nie powiem się na tych takich miłych i przyjemnych odditiach, bo na przykład takie jest. Z tobą się na się dowiesz, jak z smarkatem dajesz. Tak tu interpretuję, że to smarkaty to w znaczeniu takiego, że to ma mało roku, że smarkat. To może przejdę do następnego. To taka tu w poważne tony wchodzimy. Znasz dity rodyty, znaj ich nawczyty. Poważna sprawa. To dla takiego rozluźnienia i w Paryżu nie zrobię cywilsa ryżu.

Moi drodzy, zazeramy teper na sajty rozmaitych kulturnych instytucji, jakie tu bliżej, albo dalej od Gorlicja nachodzą nasze siedby. No i idziemy na początek do Gorlickiego Centra Kultury. Tam dwoje warsztaty, znaczy jedne warsztaty, ale w dwóch terminach dla jednej i drugiej grupy. Dla dity w wieku od 7 do 14 roku i warsztaty będą w popołudniowych godzinach. Od 16 godziny pierwsze warsztaty 8 czerwca, drugie warsztaty 15 czerwca. I czasami mi się wydawało, że 8 czerwca to jest niedziela. To się spolę na dialog następnej. To niczy, bo fajne warsztaty, tak że zapisujcie się skoro, albo zapisujcie swoje dity. Komiksowe warsztaty, rysujemy chrobaky. Rysujemy chrobaky, albo czerwaki. Tak i tak będzie dobry. Komiksowe warsztaty, bezpłatny, organizowany w Gorlickim Centrum Kultury w pracowni. Sztuki plastyczni pracowni. Uczestnicy warsztatów będą może doznać się, jak tworzyć komiksowych herojów, jak budować całą historię, jak projektować plansze i kadry, jak opowiadać o ekologii przez sztuku. To połączenie kreatywnej zabawy, ekologicznej edukacji, miejscowej, lokalnej historii. Efekty robią uczestnicy warsztatów będą inspiracją do profesjonalnego komiksu, jaki będzie peczatany w ramach projektu, a zadacza jest sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Wodnej Gospodarki w Krakowie. Ekologiczny komiksowy warsztaty. Instruktorem jest Grzegorz Wawrzyńczak. Bardzo mi się podoba na plakacie mural z takim świeciaczym żuką, czy jak to nazwać, chrobaką w każdym razie po naszemu, taki bleszczaczej, przekrasny jest. To aż by się chciło maty w sobie, blesko desy pidruką, taki kras, takiego krasnego chrobaka. Idziemy dalej, ale cofamy się, bo idziemy na 6 czerwca, 6 czerwca, to jest jak już prowiriam w kalendarii, żeby już nie było zamieszania, pomieszania. Sobota, w najbliższą sobotę o 18 godzinie w biurze artystycznych wystaw w Korośni, w Galerii Sztuki w Korośni, znaczy odbudę się wernisaż wystawy Dycham, oddycham, dycham. Barbary Porczyńskoj, oddychaj, porozpynaj obleczenia, żeby nie ograniczało swobodnego dychania. Wdychaj powietrze przez nos, poczuj, jak powietrze przechodzi, przepływa przez twoje ciało, wypełnia twoje ciało, przytrzymaj parę sekund, a pak pomału wyduj przez gębę to powietrze. Utrzymuj równy rytm, oddychaj pomału, regularnie, nie dumaj, oddychaj, jak zaprasza artystka. Tak też o nauci oddychania pisze w swojej nowej knyżce. Dychania to najbardziej naturalna i osnowna rzecz, którą robimy, ale w niektórych momentach życia wymaga nadludzkiego wysiłku. Ciało od mało lat współpracy, wszystko boli, a w momentach największego napięcia uświadamiamy sobie, że nie oddychamy, że brakuje nam powietrza. I w takim momencie bez dechu nachodzimy się w czas wystawy Barbary Porczyńskiej. To intermedialny zapis procesu rozlitowania się na kawalczyki, pak takiego wilnego wertania do życia. Artystyczne działania w tym premiery to autoterapia i metoda samopoznania. Bardzo osobisty, głęboko osobiste roboty układają się w uniwersalną historię o długoterwałym przekraczaniu granic swojej wytrzymałości, balansowaniu między rolami mamy, artystki, budući w sobie pit ze wspólną presją oczekiwań, też braku systemowej pomocy w premierze kryzysu. Psychicznego kryzysu dityny. Roboty by się doje do bezsilności, o zmoczeniu, o chowaniu swojego bolu. Buduczy rodyczom trzeba być w swoim cierpieniu dyskretnym. Dity, tema, która do tej pory dominowała w malarstwie artystki, na
tej wystawy jest potraktowana w mniejszy dosłowny sposób, przez motywy litania, gnizda. Kuriat, artystka zaznacza prysutni starodyny, ale zastarza się oni na sobie, na tym, co sama doświadcza, co sama przeżywa. Trata kontaktu z tyłą, uosablat czasty tak rozpad swojej postaci, rozmywania jej granic. Pojawiają się wielokrotnie wizerunki malarki na obrazach, albo amorficzny. Jawa miesza się ze snem. Barbara Porczyńska, sięgając po rozmaite medyi, uczyć minułe z teperyśnictwem, jawo ze snem tworzy wielowymiarowy obraz pereselinia i dryfowania w nieznaną stronę stanu, w którym śladom tej niebezpieki zatoplenia się, tworzenia jest jedyną znaną strategią pereterowania. No, złożyć to to no, bardzo wymyślni, wybrać się na wystawę, to ta będzie wskazana w Galerii Sztuki w Korośni do 27 czerwca, junia tego roku. Przypomnę, od najbliższej soboty wernisaż o 18 godzinie. Informacyjnie i szczelem skoczymy do jasła, być może ktoś słuchać takich, kto by chciał być wystawcą na antoniańskim jarmaku, jaki odbudę się w Jaśli, na jaselskim rynku. I organizatorem jest Jaselski Dom Kultury. To zaproszenia skierowane do remisnyków, do producentów tradycyjnego idła, czy do artystów, jak no, produkują to się własnoruczni. I jarmark to odbywa się będzie w ramach projektu Nasze Pogranicza. Kulturna dostępność jasła i Wranoła nad Toplą. Tak, że pewnie i wystawcie z Wranoła budu w Jaśli. To już teraz możesz sobie zapisać w kalendarzu, żeby tego jarmaku na perego pyty, bo pewnie budu też inczy jeszcze atrakcji okrem samochotorhu, ale i dla samochotorhu warto się parę jechaty do jasła. No i teraz przechodzimy do tych rypok, o których ja wspominałam, że zaklinamy pochodu, żeby na piknik, dwudniowy piknik w rypkach pochoda była jak najlepsza. Stowarzyszenia w Sebe organizuje piknik lemkiwskiej kultury. To przede wszystkim perechlat filmu o regionie, o Lemkach, ale program jest naprawdę bardzo bogaty i perechladowy film będą towarzyszyć jeszcze i wystawa obrazy, i koncerty, i pokazy, i warsztaty, i poczastunok. No naprawdę jest to bardzo wiele, a wszystko za to, że twórca dokumentów, które będą wskazywane, Krzysztof Krzyżanowski, jaki jest wyjątkową postacią, skończył 80 roku. Każdy by chciał być w formie Krzysztofa na 80 roku. I w ramach świadkowania Krzysztof odwiedza swoich znajomych, swoich przyjaciół, heroju filmu. I tak wandruje po Karpatach, chciałoby się rzeczy podobnie, jak i wandrował z kamerą przez paru dziesiąt roku życia. I w ramach tych odwydyn, organizowany są bardzo fajne podii. No i taką jedną z tych podii jest właśnie piknik w Rybkach 5 i 6 czerwca. Na terenie dookoła galerii w Marmosiu, to jest chyża numer 6. Została wybudowana nowa budowla, nowy budynek, specjalna stodoła, w której będą przechodzić czy koncerty, czy przede wszystkim pokaz filmu, tak że to aż nowy budynek został wzniesiony na potrzeby tego pikniku.
I kiedy idę o pokaz filmów, to następcy może już straczaty, jak dokładnie filmy będą wkazywane. To może ja to na razie sobie leszu, chyba że organizator zaran co pozarane opublikuje spisek tych filmów, to ja wtedy też wam opowiem, bo może to ma być jak sa niespodziewanka. W każdym razie, początek o godzinie 15. To jest odkrycia pikniku i wernisaż wystawy malarstwa obrazu Natalii Hładyk przy dorożnej historii. Od 15.30 będę mógł przybywać tradycyjne lemkiuskie strawy, a perechlad filmu zaczyna się o 15.30 i potrywać do 18.00 godziny. Wkazowane będą trzy filmy. Po każdym filmie będzie besida z zaproszonymi gośćmi odnośnie danego filmu. Będą też jeszcze równolegle wedeny zielarskie warsztaty z prezentacją zielarskich tradycji po 18.00 godzinie i pierwszego dnia kiedy to tu muzyczną stronę, to a kapella wystąpi Julia Doszna razem z Iwoną Iskrą Krynicką, a o godzinie 8 wieczór zaprezentuje się Międzypokoleniowa Teatralna Grupa Plemia z Uścia Ruskoho ze spektaklem Heukolesy Stojała Chyża. Od 9 po spektakle Onesko. Drugi dzień zacznie się skorsze w samo południe. Wystąpił też Martin Karasz z Barowinką. Odbudzi się też koncert Marianny Żeleznoj o godzinie 13.00. Będzie pokaz czy możliwości jazdy na koniach. To osredok Stara Cecholnia w Kładyszowie za to odpowitat. Od 2 godziny w programie są też pomieszczone warsztaty tradycyjnego śpiu z masterką Julią Doszną. I w tym samym czasie od 2 godziny odbudzi się druga część filmowego perechladu. I to ta potrywa do 5 po południu. Tak mniejsze wece, 5.30. Pak w programie jest czytania poezji. No i na zakończenie wystąp orkiestry Świętego Mikołaja. A pak już ognisko. Podiju organizują i podpierają Stowarzyszenia w Sebe, Agroturystyczna Gazdiłka Swistowy Sad, Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Ruskim, Fundacja Teatr Plemia, Towarzystwo Niskoho Beskidu i Agencja Krzyki. Współorganizatorem jest Nacjonalny Instytut Kultury i Spadkowiny Seła partnerom Stowarzyszenia Autoriów ZAIX. Okrem świadkowania 80. jubileju, 80. narodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego, symboliczno, dziś świadkowany i będzie jubilej 65-lecia telewizji Karakiu. No to te dokumenty, które będą prezentowane, które krótył Krzysztof Krzyżanowski swoją premierą, ale jak raz na TVP Karakiu. Także to no, wszystko się tu razem uczy. To teper orkiestra Świętego Mikołaja. Co możecie poczuć w sobotę w Rybkach.

kliniku, bo takim preludium będzie jeszcze jeden parę lat filmu, promitania filmu Krzysztofa Krzyżanowskiego, jaki odbudę się dwa dni skorsze, bo 3 czerwca, junia po Susicku w Uściu Ruskim w Gminnym Ośrodku Kultury od godziny 6 po południu. Wkazywane by tej, tu już mamy dokładną rozpiską publiczni dostępną. Wkazywane będą filmy po pierwsze o rektorii z Lemkołyny, polski rektor z Lemkołyny, dokument o Emilianie Czerniańskim. Pójdę wkazany pak dokument o muczenniku, świaszczennym muczenniku Maksymi Sandołyczu. Będę następnie wkazywany dokument o Republici, Lemkiłskiej Republici w Florencji. I na zakończenie idemy, drażkę nie znajemy. Film o Łatrii. Będą też zaproszeni o gości, między innymi profesor Ewa Michna, jakie będą dyskutowały o sprawach, które pideseny ostale w tych dokumentach. Może o tym, co dalej się podjęło, kiedy o historię Lemkiu. Dumam, że będzie bardzo ciekawi. Także zazerajcie do Uścia, a pak do Ripok. Sereda, 3 czerwca, godzina 18, Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Ruskim. No a w piatniciu 5 czerwca to już piknik w Rybkach. Dumam się, że adresu zabrastować nie trzeba, bo będę te wydity. Pereszczaju czy perestatusewo, gdzie wszystko się dzieje i gdzie się chromadzia dziesiątki aut i sotki ludzi. Tak sobie to wyobrażam, że tylko to przyciągnę ludzi.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Myśl trochę od Seredy, obowiązłaty budę obowiązok. Hasłania kaskił, czeres młodych bicyklistów i osoby, jakie będą izdyty na e-hulajnogach, tych elektrycznych hulajnogach, albo na graciu osoby z tego transportu. Ale ja bym znała, że takie sztosy funguje. Idę o, no na przykład to te Hegwayi, znaczy to sztosy, znaczy można persia przemieszczać, ma dwa kolesa, nie ma pedałiu, ale samo sobie ichat, no już nieważne, ale to pamiętajcie, że jest obowiązek dla każdej osoby do 16 roku życia, że musi mieć kask. Nie jest to utrudnienie i dodatkowy obowiązek, to jest prosto sposób na to, żeby no, tyż, żeby przeżyty. To jest brutalne, ale tak jest. Kask to jest jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowia aż i życia. I za to ważnym jest, żeby przypominać o tym. No a teraz jeszcze będę to prawni obowiązywało. Rodycz, który dopustył małoletniego do tego, żeby dzietyna istyła bez kasku, to może rachować się z karą do 100 zł. No jest to wielka kara. Odrasli to grosze przeznaczyć właśnie na dobry kask. To jest, jak podają choćby policjanty, te osoby związane z Instytutem Samochodowego Transportu, mała rewolucja. Rewolucja tak zwanej mikromobilności. Instytut Samochodowego Transportu osoby z Instytutu zauważają, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na no bardzo niepokojące statystyki. Lem w 2024 roku czysło wypadków z uczestnictwem dzieci na e-hulajnogach zwiększyło się aż o 84% w stosunku do poprzedniego roku. To te e-hulajnogi są już coraz bardziej dostępne. No, dawane są w ramach podarku albo prosto tak są kupowane. I no, teraz pewno i wy byliście świadką tego, że nagle wypada taka dytyna z jakiejś uliczki i chat bars skoro. Czysło śmiertelnych żertw zwiększyło się w ostatnim roku z 3 do 11, a czysło ciężko ranionych z 162 do 358. Z badań Instytutu Samochodowego Transportu wynika, że chosnowania kasku, teraz bicyklistiu, zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o 80%, nawet ponad 70%. A w premiery chosnowateli e-hulajnogi o więcej jak 40%. Inne badania wskazują, że blisko połowina gromadzian Polszczy jest za tym, żeby to te kaski były obowiązkowe dla wszystkich bicyklistów, a w premierii dity to poparcia sichat 80%. Od 3 marca włożył też inny przepis, który decyduje o zakazie jeżdżenia na elektrycznej hulajnodzie czy na tych segwayach przez dzieci do 13 roku życia. Także to budźcie świadomi tych wszystkich przepisów.

Jestem pre moje drogie idziemy sobie do kina, serii tych weekendowych premiera, nie jest ich dużo. Jest mecze inczyma amerykański przychodowy film, film typu fantazy Władari Wszechświata. Taki jest jego nachołowok. Adam, nasz ten jest kniaziom eterni, ale kole, ja taka potrzeba to po wypowiedzeniu sliu dosyć charakterystyczny. No, preklikuje mochuczyst, tak to zrobię, określmy. Staje się herosom, Heman. I tym razem Ryszard pity proty mochuczomu i strasznemu szkieletorowi, żeby sochranety swoją planetę i sochranety sekrety zamku Grayskull. Władari Wszechświata, taki to nachołowok. A druga to weekendowa premiera to zas komedia, też brytyjsko-amerykańska, straszny film. 26 roku po tym, jak powiło się herojom no, perżyty w teczy przed zamaskowanym wbijcią, przypominając mu Ghost Race'a, legendarnych czetwero przyjacieli, zas staje się ciliu tajemniczego wbijci. To znaczy, to jest komedia, czy raczej horror. Cindy, Brenda, Ray i Shorty musiały jeszcze raz złuczyć te siły, kole dawkowanych zaczynają się namnażać czerwowe, absurdalne i krwawe sytuacje. Film w satyryczny sposób wyśmiewuje współczesne kino strachu, próbujący odświeżyć znane marki. Okrem wartości heroi pojawiają się też nowe postaci, a wszystko jest dopełnione wielkim humorem i nawiązaniami do popkultury. Ale krew będzie się lała.

To byly Baltic Sisters, sestry bałtyckie, bałtyjskie może. Moi drodzy, do świata 01, do Terles, ma to kińcia, ma poczysne chodyny, dziękuję za dnes. Tiażki to den, poniedziałek, początek tygodnia, tak, moi drodzy, pamiętajcie, że w nas jest furt odkryte zaproszenia dla was, kiedy ktoś z was chodził ostatnio radiojąciom, to przypominam, tyż przy tej naszej ryczności 15 litia dialnosty. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie ochocze osoby do radiowej współpracy. Może to być program raz na miesiąc, może to być reportaż raz na pół roku, może to być sztodennia muzyczna audycja. Bardzo jesteśmy elastyczne i zapraszamy absolutnie wszystkich. No najlepsze, żebyście besiedowali choczkus po lemkiuskie i momentalnie budete już besiedowaty pak już nie dam tak choczkus, ale już i wece. Ale naprawdę zapraszamy furt wszystkich. Przyjemnego dnia wam żałam. Besiedowała Natalia Małacka-Nowak.

0: Jest ponedjeljok, 1. junija 2023 roku. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Wójt gminy Uścieruski informuje, że w periodzie od 1 czerwca junia do 30 lipca julia tego roku w urzędzie gminy w godzinach pracy urzędu będzie publiczno wkazany projekt uproszczonych planów urządzenia lisiów znajdujących się na terenie gminy Uścieruskie, co nie są własnością Skarbu Державy i należą do fizycznych osób na rok 2027-2036. W periodzie do 30 dni od daty publicznego wkazania rzeczonych dokumentów, to jest do 30 czerwca junia tego roku, zainteresowani właścicieli lisiów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie uproszczonego planu urządzenia lisa. Dokumentacja ta jest już opublikowana na internetowym sajcie gminy w jedno z instrukcją jej czytania. Tam też znajdzie się drobne ciało informacji i formular do składania uwag. W Ropie zaczyna się remont gminnej drogi nr 281256 Zalesie na Ławku. Całkowity koszt zadaczy to blisko 154 tysiące złotych. Inwestycję podporyło nadleśnictwo Łosia, które передало na tutuciel 123 tysiące złotych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lisiów w Krakowie zapewnił też o otwartości dla realizacji buduczych inicjatyw tego typu. Celu jest zlepszenie komunikacyjnej dostępności lisowych obszary, jak i bezpieka ruchu i komfortu żytelniów gminy Ropa. Kompleks Karpackich Krajobudowych Parków Korośni rachtuje mobilną aplikację dla turystów i żytelniów polsko-słowackiego pogranicza. Cyfrowe narzędzia, które mają pomóc odkrywać przyrodniczą i kulturową dziedziczność regionu, będą udostępnione w sierpniu-augustie. Projekt jest realizowany w współpracy ze słowackim partnerem i finansowany z unijnych środków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w 3 językach – polskim, słowackim i angielskim. Narzędzia będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osnowateli aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji na turystycznych trasach, kalendarza podróży i modułu planowania progulok. W aplikacji znajdą się też edukacyjne materiały o ekologii i lokalne ciekawinko. W ramach projektu słowacki partner kupił georadar, co służył będzie do badania infrastruktury i terenu. Pozyskane dane pomogą w zarządzaniu publicznym prostorom i ochronie zasobiu, a część z nich zasilić informacyjną bazę nowej aplikacji. Na południe Podkarpacia torwa dakcyja i mania medwiedziu, po klasztu zimanych było 8. Zwierzętom nałożono na karczniko GPS albo mikrochipo. Tła drapieżnika, które najczęściejsze podchodzili blisko zabudowań, były relokowane w bezpieczne miejsce. Prace w terenie wedeno są z inicjatywą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w współpracy z dalszymi instytucjami. Перед в них участь і працівника державних лісів, і експерта Татріянського національного парку, котрі од років радяться з проблемом синантропізованих медведів, то значить таких, що привикли до близькості люди і гладання ідла в їх сусідстві. В сумі жіманах має бути 18 медведів. Діяння з участю проєкту у вартості понад 16 мільйонів злотих, що має на цілі єдночасно хоронити брунатного медведя та зліпшити безпеку жителів. Програм є фінансуваний головно з унійних середків. В його рамках має тіж межанчома фунгувати інтервенційна група, котра буде реагувала на зголошення у звір'ятах підходячих під забудування. Проєкт поторва до кінця 2029 року i maje zmniejszyć czasło konfliktów między ludźmi i medwiedziami bez zabijania zwierząt.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdy jako kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżten.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 49, piatnycia, 1 listopada, novembra 1946 roku. Krasna, powit Krosno. Jeden krajan w South Jersey, rodom z Krasnoj, korosnijskiego powita, dostał pismo od swojej sestry, która teper żyje w mieście Krośni. Ona opisuje straszne podii w rodnym seli przed preseleniem naszych ludzi do Sowieckiego Sojuza. Z ohladu na neuporiadkowane odnoszenia w starym kraju, redakcja nie objawla imię autorkę pisma. 28 sierpnia 1946. I opisaty nie można, co się tu działo przez wojnę. W Krośni stojał front 6 nedil. To duże cywilnego naroda pohybło, albo stało się kalikamy. Ale pomimo toho, że my zostali przez wojnę ciłkowito zniszczeni, to i tak nie miałam jeszcze tylko przykrosty i smutku, jak teper mają przez to preselenie naszej rodyny. Mene już braty nyczne tiszyd na świti, tylko się meni zawsze płacze. Boju się, żebym nie oślipła, chociaż ja nie chcę płakaty, bo ja znaju, że to nie pomoże, ale się meni samo płacze, jak sobie przypomnę wyjazd naszej rodyny. Prawda, nie wyhaniali do Rosji uriadowo, ale zaczynali się w naszą seli straszne morderstwa. I ludzie wsi ze strachu wtykali do Rosji. Nasz brat tak kazał, że choćby wsi pojechali, to on nie pojdzie. No późniejsze, jak Julka, że to nazywając potoka, zamordowali i żenu, i sestry, i tak dalej, razem wsi mosip zamordowali w jego domi, to i nasz brat wtykał. A tych Julka zamordowali strasznym sposobem. Sokerami porostynali na kawałki. W tot czas już ciłe seło zapisało się na preselenie. Ja chotiła mam koneczno, zostały te przy sobie, ale brat nie dał, że ich tu w Polsce tak to zamorduje. Ale kilka osób zostało w naszą seli. Kozaczka, Mazur Pawło, Leszko z Myckiłki i Magda z Jazu ze swoim czelowiką przyjechała nazad. To wsi były potopleni w studny, tylko kozaczka była zastrzelona. I nam brat kazał, żeby my piszli do jego domu, ale ja się bojała i ty, bo nikt nie znał, kto to był mordercą tych bidnych ludzi. Ale teraz dowiedzieli z myśli, kto mordował ludzi w seli. To były Bolek Szczesny z Ludczy, pół chłopek z Picadił i z Woli jakiś Serek. Pół chłopek i tot z Woli zostali teraz oba powieszeni za to w Riaszewi, a Szczesny w Tiuk. Jak ich złapali, to ich tak moczyli, że się do wsiego przyznali, koho zamordowali. Ależ to meni z toho, że ich powieszali, jak naszym ludziom od toho nie lechsze. A za naszą rodynę, jak wyjechali i z cała menyczne znamy, bo niczego nie pyszut. Żeby choć jedno słowo od nich poczuty, to by sercu lekło. Lem napisał choć do Hnejka, że sud nasze ludy porozkydany i wsiudy i tudy i że im złe i że duże pomerło. Nasz stary dom i stodoła byle rozebrany, a w nową mieszka jakiś czelowik ze wschodu. W naszą seli zostawili tylko 150 numeri, a drugie domy dale porozberaty. U nas teper tak jest, że jak kto pryde i z drugiego seła sprodaje siada kotryj dom, to mu prodadut za marną cinu. Lipszych domów już nie duże stoi. Czorne, poczta Gorleci. Kto naczał pereselenie na Lemkowszczyni? Mati Haleczko w St. Louis peresłał w redakcji interesne pismo, jakie on dostał od znajomego i dobrego przyjaciela i z seła Czorne, powit Gorleci. 8 wersnia 1946. Odpisuję wam na wasze pismo i zasyłaju wam szczere i serdeczne pozdrowienia. Barsmy się wsi doma potieszyli, jak sme dostali od was pismo i pakunok sme dostali, a w pakunku przyszło wsio, co ste wysłali. To jest wielka poticha dla dziewczat. Wasza sestra ze szwagrom i dzitmy wyjechali do Rosji. Dowidujete się za Iwana Pelesza i Dańka Helema. To Iwan Pelesz pomer z początkiem 1945 roku, a Dańko Helem pomer przy końcu 1944. Łukacz Wańko pomer już budę tomu piadroki na zimu, a wdowa po nim jeszcze żyje, ale już stara, bo pereszło 80 roku. Pyszę też, że wam nieprzyjemno, że to nasze ludy nie może przywyknuty w Rosji. To prawda, że nieprzyjemno, bo nam heł samym nieprzyjemno i niehonorowo, żeby w takim wielczesnym kraju, gdzie żyje 200 milionów naroda, nasze lemki nie mogły żyty. Prawda, a Rosja nie jest taką Rosją, jaka była dawno, bo nawet ona te perany nie nazywa się Rosją, tylko Sowiecką Socjalistyczną Sojuzną Republiką. Tam pojechali ludzie nie tylko tak, że nie byli nigdy, ale pojechali i takie ludzie, którzy pochodzili po świecie. Pojechali i takie, którzy byli tam tu wojnę w Rosji, którzy byli w Ameryce i gdzie indziej, ale wszystkim im ciężko tam przywykaty, bo to inny ustroj życia, za jaki nasze ludzie mało znali. Jedno musimy znać i to, że kraj tam był zniszczony wojną. I po drugie, nasze ludzie nie nawczeni do takiej spilnej gospodarki, jaka się prowadzi tam. Znate same, bo ste się w kraju wychowali, jak w nas ludzie nawczeni. W nas każdy robił sobie i jak chodził, tak robił. Co narobił, to było jego. I tak byli ludzie biedni i bogaty, a tam bogatym nie budę, choćby robił den i nicz, a drugi nie robił nicz i jednako żyją. Lipsze byleby nasze ludzie zrobili, jakby jechali na własne gospodarkę do Galiczyny, bo w Galiczyni dawali na razie gospodarkę na własność. Ale jak przyszli na zabranie sowieckie delegaty i zapytowali się, gdzie ludzie chcą jechać, to nasze lemki z patriotyzmu kryczali wsi w jeden hołos, że chcą jechać na kołchozę. A tymczasem tam ukazało się bida i bardzo dużo ludzi powertało się do Galiczyny. Lipsze by było, żeby nasze ludzie siedzieli sobie doma na swojej gospodarci, bo to nie jest niejaki patriotyzm leszyty swojej i ty nie znaty nasz to. Znate same, że heł naród ruski żył nie 10 roków, a sotki roków i nasze pradidy nie przyszły heł na gotowe pszeniczne majetki, ale przyszły na puste chory, medże lisy i tak rubale, korczyli i rozpoczynale seła. Aż to się tyczy Polakiów, to one znamy nic straszne do wojny nie wyrablale. Musimy przyznać, że polski naród ma lepszą jedność i organizację od naszych lemkiów, bo jak się wojna zaczęła w 1939 roku, to polski naród poterpił bilsze od naszych lemkiów. I ci u wojnu terpił bilsze, ale nie padał duchom, a nasze lemki po dekotrych sełach, jak przyszli Niemci, to znymale ruky do chory, ale nie minęło 6 roków i mało każdy dost, bo zbawił ludzi od wsioho. Jak w nas przeszedł front, to nasze ludzie zaraz iśle po ruskich wojennych komandach i innych uriadach i kryczale berte nas i berte, a ruskie wojenne własne powiedziały ludziom tak. Pomału, nie ponachlajcie się tak, bo macie swoje chyży, iż to isty, to siedźcie w swoich chyżach, my o was znamy dobry i nie zabudemy. I sowieckie wojskowe ludzie uspokajali naszych lemkiów i mówili im tak, że kuda ruski soldat przeszedł, to wsiadł ruski poriadok bude. Ale nasze ludzie nie chodzili czekatelem, chodzili jak najskorsze i chaty. A teper się ukazało tak, że kotry najbardziej chodzili i chaty, to teper wtyczut. Ale teper wrze zapizno, bo do swoich domiów nie może już pryty. Ale pomału one przywyknął i tam, najgorsze na starych ludzi, bo stary już nie przywyknął nikoli. I starym nie trzeba było się tak poniewiraty. Przecież, że we wsi tam tak dumatesz, to jest propaganda unijackich księdziów. To nic. Bo w nas księdzi u nich to teper aż tak nie słuchać, jak dakole słuchale. Dla nas lemkiu byłoby lepsze, żebyśmy siedzieli na swojej ridnej zemli i domagali się toho, aby nas przyuczyli z naszymi chorami, lisami do sebe, jak przyuczyli Podkarpacką Ruś, która była pod Madziarami. No toho nie można było ani choworyty, bo jak Niemcia wyhaniali, to nasze ludzie zaraz zaczęli starać się, aż to by wsio to leszyty i chaty do Rosji. Pisma od Wysowianów i z Huty Nowej, Tarnopolskiej Oblasty. Anna Mamrosz pisze do tata Iwana Perocha w Junkers. Drogi tatu, to ja Anna, odzywam się do was i pozdrawiam was duże krasno i serdeczno. List od was ja dostała, to jem się duże potiszyła, że jem się dowiedziała o waszym zdrowiu. Ja do was dwa listy pustyła, to się mi wernuli z Ameryki, a adres ja mała starej, taki jak i tot. Duże się mi cło persze, bo nie było naszej rodyny, aż teper nasz Andrzej przyszedł i już maje swoją chyżu, blisko nas mieszkat. Andrzej jest brat Anny. Z początku nas było heł 30 rodyn z Wysoły, a teper doszli na jar druhy. To nas jest ponad 100 rodyn samych Wysowianów w jednym seli. Wsi zmy razem, tylko jeden Ukrainiec został się merynamy. Hłysowi siany hoden był trymaty. Powodzenia nasze jest takie. Chliba mamy dost, ale jak to po wojni. Nie można wszystko dostaty, szto czelowik by chodził. Pyszete, Mykołajowe lipsze. To już lipsze, ale taki neje jak ma byty. Pyszete, żebyście mi posłali dasz to złachił. To kiedy wam na poczcie zagwarantują, że nie propadę, możecie posłaty. Bo heł nie może jeszcze kupyty. Pyszete, żeście do Durkota pisali, to on dostał wasze pismo też ten pierwszy jak ja. My razem susidujemy z Durkotą. Jeszcze wspomnę za mojego męża Mykołaja. On chwory na żołudok, bo heł bardzo choriaczo. Zaraz sące zabie. Dalsze pisze Juhaska, diłka Anny Mamrosz i wnuczka Iwana Perocha. Pozdrawiamy was z Didu, Ja i Michał i Łanio. Michał i Łanio chodzą do szkoły, a ja już wychodziła. To ja wece chodzę z korołami. Mamy dwie koroły i troje telat. A koroły chodzą w trawie po brichy. Sad mamy wielki. Kiedyście przyszli hełdi do nas, to bym wam dała gruszok, szczepowych, jabłok takich jak hołowy, czereszen, sliwego kruchlanok, wszystko szczepowe. A z to dołu mamy zowsim dobru. Stajnia murowana i pod dachiłką. Jeden koniec chyży murowany, a drugi lipleny i pod sołomą. Zaorale z mechę tak jak i doma. Żyta sme posijali 2 metry, pszenici 1 metr, a jarciu i wiusa tak jak i doma. Z początku się nam cło, a teper już ni, bo nas jest wece. Iwan Peroch nie znał, gdzie nachodzicie jechodiłka z ziacią, no wyczytał w gazetie Karpacka Ruś adres Durkota i napisał na to adres. Oba pisma doszli. Ziać i Szczyt Wesoły pisał o swojej chworoci, to w piśmie Iwan Peroch dowidował się za jeho zdrowla. Te perdiłka opisujesz, to jemu trochę lipsze. No pisze o nasz, to sące zaraz zabije. Kto by nie znał niczego za tot kraj koło monastyrysk, to bym ich podumaty, że tam w Ostocznie Haleczyni dystwytelno ludzie umierają od strasznej choriaczki. Przed tym Iwan Peroch pouczył paru pisami z Wesoły od tych, co stali się doma. To pisali jemu tak. My czuli, że wasza Anna i ziać pomerli w Rosji, bo tam dużo naszych ludzi pomerło. Dlatego lekko przedstawić sobie, jak utiszył się on, kiedy dostał pisma od dziłki i wnuczki z Sowieckiego Sojuza i przekonał się, że to te słuchy z Wesoły były nieprawdziwe. Diłka pisze, że to 2 pisma wrnuli się jej z Ameryki. Na pewno adres napisała nieprawilno. Na to zwarnął uwagę Iwanio Hunianka, że to nasze ludzie duże często nie dają toczny adres. Amerykańska poczta nie duże ceremony cię z pismami z SSSR. Jak adres trochę niewyraźny, to posyłają nazad. Krajane hladają rodzinę i znajomych. Jasiunka powit gorlici. Anton Halatowicz, syn Wasyla Halatowicza, w piśmie do Julii Falenczak-Wionkers, dowiduje się za swoją rodzinę w Ameryce. Prosi napisaty, bo on by napisał, ale nie ma jej adresu. W piśmie żałuje się tak. Na mnie teraz ciężko, bo ja bohato poterpił w to tu straszną wojnę. Na front ja był i po łagrach poneverałem się. A teraz nie mam komu ruku podaty. Andrzej Sawczak, rodom z Wołiucia, powit gorlici, w piśmie z Sowieckiego Sojuza dowiduje się za Sawczaka Petra i Szkębu Petra. Prosit napisaty na adres. Charkowska Obłast, Bliznycyjewski rajon, seło Rozdołowka, Sawczak Andrzej. Pismo prawosławnego świaszczennika z Florynki, Poczta Grybiu. Prawosławny świaszczennik na parafii w Florenci, Grybiuskiego powita w piśmie do odcia Fanygy w Ameryce pod datą 4 wiosnia tego roku predaje dejakie nowosty o życiu naszych ludzi na Lemkoszczyni. Do maju już to na Lemkoszczyni nie ostało ślemków bolsze jak 30%. I z bywszego prawosławnego duchoweństwa ostał się na swoją miejsce otec Dymitrij Chylak w seli Izbach. Ostalne duchoweństwo ili wyjechało dobrowolno na Wostok, ili rozbieżało się w czasie prynudytelnego wyselenia. Preselenie znaczała odbywałość dobrowolno, po żełaniu, a potem, że był skoryte akcją repatriacji, diwali tak nazwane wypowiedzenie. Wojsko i milicja przyprowadzili furmanki z drugich polskich seł i zastawlali naszych ludzi składaty na fury, że kto mi ich zabraty ze sobą, i tak pod strażą odwozyli ich na stacyju. Tam były ukraińskie delegaty i kto zapisał się dobrowolno, to wyjeżdżał na sowiecką Ukrainę z transportem. No kto nie chodził zapisaty się, to wertał się nazad do domu, ale za to czas jemu wsio zabrali z gospodarki. No sława Bogu, z tym było dokończone 15 junia, czerwcia i kto ostał się, to siedzi na miejscu. W Perunci ostało się 46 prawosławnych rodzin, w Czerni 15, Kamiani 5, Śnitnyci 20, Banyci 44, Izbach 3/4 wsego przychoda, Boguszy 61, Korolewi 29 i tak dalej. Do jakie cerkwy stoją zowsim pustymi, tak jak ich z nich zabrali przychorzane przy odjeździe bukwalno wsio. Na premier w Śnitnyci, Kamiani, Czerni i druhych. No w Perunci, Banycy, Korolewi, Boguszy, w cerkwach wsio na miejsce. Na Lemkoszczyni dejstwują dnyni lecz 3 prawosławne przychody. Florynka, Izby i Bortne. No i za to blahodarenie Bogu, że to prawosławie nie propało tut, a był silny natysk ze strony katolickich księdzów, które chodili wykorzystaty podchodziaszczy moment. Po mery sił i wozmożnostej objedyniamy ostawszych się prawosławnych ludzi i mamy nadjeżdżu, że nie skolko przychodą i jeszcze zmożemy ustroity, chociaż to soprierzeno z wielkimi trudnostiami i z których najbliższa materialna strona. Przychorzan mało, a one duże bidny pośli wojny. Im trudno okrypnuty, bo zemla zapuszczena, skota mało, konej majże nit. W Perunci ostała się odna łoszat na ciłe seło. No z tym można by dać sobie radu, jeśli by tylko na stale spokojne czasy. Na żal, to hojszcze nit. Słuchają cię często nocne wizyty ludy i z lisą. Przychodzią w seło i zabierają, że poluby cię, hołowno produkty, a często i skot. A potem dniom własty wedą do rozśledowania i aresztują ludej. Kromi toho, bywale słuchaj ubójstw i podpałów. Передає вам привід отець Антоний Т., котрий був перед війною на приході в селі Тихані, а тепер командирований сюди для організації приходу і пару неділь служить в Богуші, королеві. Он 3 місяці тому вернувся із Сибірі, як репатріант, куди попав в 1940 році разом з родином. Всяке должносто он там проходив. Був і колгозником, і трактористом, і маляром, і бруковщиком, і лісорубом, а в пошлідніх часах був уж на приході. My siedzimy bez wsiakoj ruskoj gazety i cerkownego żurnala. U nas w Polsce nie zdaje się na ruską języci niejaka gazeta, a wypisaty z zahranyci nic możliwości, bo nic sposobu wysłaty podpisaną płatu. Dalsze prosit posłaty jemu gazetu Karpacka Ruś, cerkowny wistnik i po możliwości i prawosławny kalendarz.

A tu Kuściuk Intiwer, byłem też w Sanoku, gdzie mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie skło z tej strony na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No, jaki słodu trzeba było mati w chóżu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi ryk. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

0: Realnym FM.
1: Jest ponedziałek, 1 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Wójt gminy Uścieruskie informuje, że w periodzie od 1 czerwca junia do 30 lipca julia tego roku w urzędzie gminy w godzinach pracy urzędu będzie publiczno wskazany projekt uproszczonych planów urządzenia lisiów znajdujących się na terenie gminy Uścieruskie, co nesą własnością Skarbu Державy i należą do fizycznych osób na rok 2027-2036. W periodzie do 30 dni od daty publicznego wskazania rzeczonych dokumentów, to jest do 30 czerwca junia tego roku, zainteresowane właścicieli lisiów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie uproszczonego planu urządzenia lisa. Dokumentacja ta jest też opublikowana na internetowym sajcie gminy w jedno z instrukcją jej czytania. Tam też znajdują się drobne ciało informacji i formular do składania uwag. W Europie zaczyna się remont gminnej drogi nr 281256 Zalesie na Ławku. Całkowity koszt zadaczy to blisko 154 tysiące złotych. Inwestycję podporyło nadleśnictwo Łosia, które передало na tutu ciel 123 tysiące złotych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lisiów w Krakowie zapewnił też o otwartości dla realizacji buduczych inicjatyw tego typu. Celu jest zlepszenie komunikacyjnej dostępności lisowych obszarów, jak i bezpieka ruchu i komfortu żytelniów gminy Ropa. Kompleks Karpackich Krajobrazowych Parków Korośni rachtuje mobilną aplikację dla turystów i żytelniów polsko-słowackiego pogranicza. Cyfrowe narzędzie, które ma pomóc odkrywać przyrodniczą i kulturową dziedziczność regionu, będzie udostępnione w sierpniu-augustie. Projekt jest realizowany w współpracy ze słowackim partnerem i finansowany z unijnych środków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w trzech językach – polskim, słowackim i angielskim. Narzędzie będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Основатели аппликации отримают доступ до интерактивных мап, навигации на туристичных трассах, календаря подий и модулу планування прогулок. В аппликации найдут чатиш эдукационные материалы о экологии и локально чекавинко. В рамках проекта словацкий партнер купит георадар, что служил будет до бадания инфраструктуры и терену. Pozyskane dane pomogą w zarządzaniu publicznym prostorom i ochronie zasobiu, a część z nich zasili informacyjną bazę nowej aplikacji. Na południe Podkarpacia torwa dakcyja imania medwiediu, po klasztor zimanych było 8. Żwieriatam nałożono na karczniko GPS albo mikrochipo. Tła drapieżnika, które najczęściej podchodzili blisko zabudowań, były relokowane w bezpieczne miejsce. Praca w terenie wedena są z inicjatywą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w współpracy z dalszymi instytucjami. Peród w nich uczest i pracownika Dyrżawnych Lisiów i eksperta Tatryjskiego Nacjonalnego Parku, które od roku radzą się z problemem synantropizowanych medwiediów, to znaczy takich, że przywykli do bliskosti ludzi i hladanie idła w ich sąsiedztwie. W sumie zimanych ma być 18 medwiediów. Dijania są częścią projektu o wartości ponad 16 milionów złotych, co ma na celu jednocześnie chronić brunatnego medwiedzia i zlepszyć bezpieczeństwo żytelniów. Program jest finansowany głównie z unijnych środków. W jego ramkach ma też między innymi funkcjonować interwencyjna grupa, która będzie reagowała na zgłoszenia o zwierzętach podchodzących pod zabudowania. Projekt potrwa do końca 2029 roku i ma zmniejszyć czasło konfliktów między ludźmi i medwiedziami bez zabijania zwierząt.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Portret Tyżnia portalu LMFM. Na Lignycku cerką Wernuł Krest, autor wisty Seweryjan Kosowski. Jak informowała grekokatolicka parochia Uśpienia Preświatej Bohorodyci w Lignicy, 13 maja na hołownu baniu chramu Wernuł Krest, skorsze niedzielu 10 maja odbyło się jego torzestwenne poświęcenie. Proces rychtuania do remontu dachu ta odnowienia kresta trwał paru miesiaciu. Krest był 8 miesiaci temu wkradeny i zniszczony, przez dnes już pokaranoho złodija. Przypomnijmy, że to metalowy krest był wkradeny 13 wersja septembra 2025 roku, a po dalsze zniszczony, potiaty na kawalci. Czytłania. 13 maja 2026 roku stał historycznym dniem dla naszej parafialnej wspólnoty Uśpienia Preświatej Bohorodyci. Na hołownu baniu chramu było na nowo wstanowleno odrestaurowany krest. Pisze się na sajcie Lignickiej parochii. Od razu po tym Lignicka prokuratura zaczęła śledztwo, które dowiodło do zatrzymania jednej osoby. Od samego początku śledczych interesowały motywy zniszczenia kresta, czy nie było to spryczynione nienawistią na religijnym albo nacjonalnym fonie. W den, kiedy doszło do kradzieży, w Polsce przebywał bożeniejszy Światosław Szewczuk, werchowny archiepiskop kijowsko-galicki, hołowa ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. Na wieczór 13 maja odprawy w Lignickim chramie przy uczasty dalszej hierarchii u bohosłużenia. Ostateczno złodzieją kresta był 30-letni mężczyzna. Lignicki rajonowy sąd w pierwszej instancji zasudził go na 3 roky wiazneci. Szkody, jakie powstały w naśledztwie jego dijań, ocinęno na kilkaset tysięcy złotych, a sam czyn wyklikał wielkie oburzenia seret wiernych. Okrem toho sprawcia odpowiadał i za inczy kradzieży ta zniszczenia majetku, w tym infrastruktury żelizneci. Sąd uznał, że to kara 3 roków jest adekwatna do charakteru złoczyniu. Wynikat zgrupowania terytorialnej współpracy Preszywskiego Samosprawnego Kraju, Koszyckiego Samosprawnego Kraju i Zakarpackiej Oblasty. Autor wisty Petro Medwid. Preszywski i Koszycki Samosprawny Kraj osnowają w jedno i z Zakarpacką Oblastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, cilom je posilnyty czerez graniczną współpracę w regionalnym rozwytku, kultury, ekonomici, ale i oblastiach transportu czy ekologii. W ramkach Europejskiej Unii pidelem od ruchu platformu tego typu i z ukraińską uczestnią, a jednocześnie to pierwsze słowacko-ukraińskie zgrupowania swojej sorty. Inicjatywa Preszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK, Koszyckiego Samosprawnego Kraju, KSK, i z ukraińskim partnerom, Zakarpacką Oblastną Radą, je podla choworkyni PSK strategiczny krok, który umożni implementację kluczowych projektów u różnych oblastiach żywota. Osnowania zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu w poniedziałek 16 maja 2026 roku. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Europejskie Zgrupowania Terytorialne Współpracy Wihorlat bude jednym z 93 takich zgrupowań dijuczych w Europie, ilem druhe na granicy Europejskiej Unii i Ukrainy. Spryny mamy to jak wyznaczny instrument pro rozwytok współpracy i realizację konkretnych projektów zamierzanych na podniecie jakosty żywota żyteliów, na które budemy hodne schosnowate finansyje Europejskiej Unii, ale i inne inicjatywy, a instrumenty podpory. Powił predseda PSK Milan Majerski. Jak dalsze dodał Preszywski Żupan, projekty mają być cilene na rozwytok turystycznego ruchu, kulturu, sport, budowania i modernizacji bicyklowych steżek, co ochranu żywotnego otoczenia. Zgrupowania Wihorlat, za jego słowami, odkrywa nowy kapitał słowacko-ukraińskich odnosyn i sprijamym dosiahom na rozwytok społecznego prehranicznego regionu, który bude może rozwijać nową platformą. Nadwiązania na mecz władnej dohovor. Zgrupowania Wihorlat nie budelem formalną strukturą, ale wykonanym instrumentem współpracy. Jego hołowną zadaczą ma być realizacja projektów.

Europejskie Zgrupowania Terytorialne Współpracy jest w Europie hosnowanym instrumentem, który służy na czerpania finansy z programu Europejskiej Unii. Zauczanym regionom i publicznym instytucjom umożliwia współpracować efektywniejsze, realizować w jedno projekty, prostsze hosnować dostępne finanse i jednocześnie posilniować gospodarkę socjalną i terytorialną sonależność. Понеділок, 25 мая 2026 року. Podczas Biennale в Криниці вручали премію імені Василя Турока Гетеша, засідала і Світова Рада Русинів. Автор допису – Петро Медвід. Podczas weekendu 23 i 24 maja 2026 roku odbyło się 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiuskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026. Na podiju, której ohołownym organizatorom jest Stowarzyszenie Lemkiu i Todd Rick zeszli się Rusyny i z wece drżał Europy. Biennale w sobotu poczynało tradycyjno w Krynici, gdzie ta podia odbywała się i poprzednie roki. Nowotą było, że na drugi dzień uczestny perenesli się z kupelnego miasta Krynicia do Seła Wesoła, gdzie kulturny program prochodził na miastnym amfiteatrii. W Medzilabirciach przypomniano sobie 35 roków Światowego Kongresu Rusyniu. Jeszcze przed początkiem oficjalnego programu w sobotu rano zasiadała w Krynici Światowa Rada Rusyniu. I strzelenił byli prysutny Stefan Lawenec, hołoła Światowego Kongresu Rusyniu i člen Światowej Rady Rusyniu za Madziarsko, Georgi Fircak, podpredseda Rady i člen za Rumuniju, Martin Karasz za Słowakiju, Mio Szajtosz za Rumuniju, Mykoła Bobynec za Ukrainę i Svetlana Bojczuk, predsiedatelka Światowego Forumu Rusyńskiej Młodeży. Za Serbiju był na zasiadaniu uczestny Miron Dżunia, którego powierzył člen Światowej Rady Rusyniu, Michał Fejsa. Prysutny był i Andrzej Kopcza, hołoła Stowarzyszenia Lemkiu, a jednocześnie czesny člen Światowej Rady Rusyniu. Stefan Lawenec okremniejszego informował o przygotowaniach na śledujące zasiadania Światowego Kongresu Rusyniu, które mają odbyty się w 2027 roku w Madziarsku. Za informacjami, które podał hołoła Światowego Kongresu Rusyniu, zasiadania kongresu jest planowane na jul, no konkretna data i miejsce zasiadania jeszcze utoczniać się. Dosta dyskutowaną temą były i rychtowania na świadkowania 35. roczności Światowego Kongresu Rusyniu, choć stoczno 35 roków kongres przypomniano sobie w miesiącu marec, bo jak raz wtedy, u 1921 roku odbyło się pierwsze zasiadania w Medzilabirciach, Światowy Kongres Rusyniu w jedno i z rusyńską obrodą na Słoweńsku rychtują świadkowania na jun toho roku i budut skapczany jest świadkowaniem Dnia Rusyniu Słowakii. Jubilej sobie Światowy Kongres Rusyniu przypomniany tam, gdzie się zrodził, w Medzilabirciach i to w dniach 12 aż 14 juna. Organizatory rychtują besidu z prymyma uczestnikami pierwszego kongresu, konferencję pod nazwą Rusyny w Europie, 35. rocznica Światowego Kongresu Rusyniu, ale i świateczne zasiadania Światowej Rady Rusyniu. Brakułaty nebudany kulturny program, którym się jednocześnie odświadkuje i tohoryczny Den Rusyniu Słowakii. Tot je naplanowany na sobotu popolitne. W Medzilabirciach odbyde się i wręczenie nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro Arte Rutenorum 2026, której osnowatelami są Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Mista Wac w Madziarsku. Światowy Kongres Rusyniu przy nachodzi swojej roczności rychtuje i jubilejną kongresową publikację, w której bude zachoplenych ciłych 35 roków dijania tej werchownej organizacji w rusyńskim Rusi po 1989 roku. Wystawa i koncerty. Biennale oficjalno poczęło przy hrobie Epifana Drewniaka Nikifora na cintery w Krynicy odsłużeniem panachidy, kiedy jak raz przy nachodzi daty narodzenia toho wyznaczonego lemkiuskiego malaria organizuje się biennale. Pak uczestny strityli się koło pamiętnika Nikifora w centrum kupelnego kurortu, gdzie przedstawiciele Światowej Rady Rusyniu położyli kwitia i oddali cześć naszemu chudożnikowi. Piękny akt swoim przychoworom odkryła profesor Olena Duchfeifer i swój wersz przyświadczony Nikiforowi przeczytał bard z uczestnej lemkiuskiej poezji Petro Murianka. Pak, że program podążał u starym zdrowotnickim dobi. Na peredu czasnym mogli posmotryty sobie wystału rusyńskiego umenia. Swoich przedstawicieli tam mała Nelem Lemkowyna, ale ciła Karpacka Ruś. Kiedy na wystału obrazy przywezli i Stefan Lawenec, a tak samo zapalony zbieratel rusyńskiego umenia Petro Mykułaj z Białoweży. 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiuskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026 świateczno odkryli dr Stefan Lawenec za Światowy Kongres Rusyniu i profesor Olena Duchfeifer za hołownego organizatora Stowarzyszenia Lemkiu, którego jest wiceszefką. Na sobotu były naplanowane dwa świateczne koncerty. Jak pierwsza wystąpiła możpowisty domaśnia teroczka, kiedy to dziecki ensemble dije przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorliciach. Dalej na scenie wkazali się ensemble Rusnak, który dije przy drużstwie Rusnak z Chorwatii, studentka z Ukrainy, Lastiłoczka, ensemble

Die juczej pre stowarzyszeniu Lemkiu, usetagny bude z Ukrainy i grupa Łada z Polszczy. Na drugi den na amfiteatrii u Wysoi wystupili Lastiłoczka, Łada, Studentka i Zaruba, która przyszła z Niagowa na Słowakii. W niedzielu na amfiteatrii można było wysłuchać sobie i referat o rusyńskiej kulturze. Premium Turoka Hetesza zdobyła Olena Dućwajfer. Jeszcze podczas pierwszego koncertu w sobotu popołudnie, po wystąpieniu Taroczki, była świąteczno wręczona premia imienia Wasyla Turoka Hetesza za 2026 rok. Wręczał jej dr Stefan Lawinec, hołowa Światowego Kongresu Rusyniu. Premium, która nese imię pierwszego predsedy Światowej Rady Rusyniu, tot rok zdobyła profesor Olena Dućwajfer, rusyńska uczena, literaturoznatel, poetka i aktywistka, która w rusyńskim Lemkiwskim Rusi je od 1980 roku. Je jednym z hołownych dijaczy Stowarzyszenia Lemkiw, a tak samo Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlyciach. Za to te roky zrobiła wielki wkład do rozwitku rusyńskiej kultury, języka i identity. Byłoby szto rachułaty, no wspomniany cholem poślini opus, pod którym je podpisane i to niedawno wydany, kontekstualny słownik lemkiwskiego języka, który wyszedł u dwóch tomach i je unikatnym dziełem w ramach rusyńskiej lingwistyki obszcze. Jak sama laureatka powiła przy przewziaciu premii i wozlublenym Rusynom przyświatyła ciłe swoje życia i na tym się wrzeniczny zminyt dalej bude robyty na jej błaho. Przypominamy, że profesor Olena Dućwajfer była wrze w minułosty nahorodzena premią Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę, premią Kiryła i Mefodija za rozwytok rusyńskiego języka, a tak samo premią imienia Antonia Chodynki, którą udzielują Rusyny w madziarsku. Na premium imienia Wasyla Turoka Hetesza była profesor Olena Dućwajfer, nominowana Wszedrzawnym Obszczestwom Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki i z Madziarska. Besida na przywitania Jary i wo wstup do lita. Autor wisty Sewerian Kosowski. Przed minułym 13. Międzynarodowym Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale odbyło się w dniach 23 i 24 maja w Krynicy, Uściu Ruskim i Łysowi, jawił się dalszy numer czasopisu Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiw, to czysło 2, 209, za miesiąc marzec, kwietnia 2026. W poślednim numerze poczytamy merynne mastaty Iwana Popa, Podkarpackie Rusyny w Stalinowskim raju, Czorna Piatericzka 1945-49, archiwny dopis pokijnego historyka Podkarpackiej Rusy Iwana Popa. Seweriana Kosowskiego, Epifan Drownik w Lignicy, Petra Trochanowskiego, Nikyfor, Odkrycia Edukacyjnej Sali w Centrum Kultury w Krynicy, Andrija Kopczy, Michało z Ohołosi, Oleny Dućwajfer, Bilsze jak słownik, kontekstualny słownik lemkiwskiego języka, Demka Trochanowskiego, 90 roki od śmierci ojca Wasylija Maściucha, pierwszego apostolskiego administratora Lemkowyny, Natalii Małeckiej-Nowak, Tak to jest nasza sztuka, mamy wam jeszcze wiele do opowiedzenia. Bezminno czytaty może te czas nowiny na Lem z Lemkowyny. Nie brakuje i wyimki z innych czasopisów i gazet, co tykają naszych spraw. Teperiszni numer przypominać i o prekrasnym jubileju 95 litia narodzenia Olhy Perehrym, aktorki teatru Stowarzyszenia Lemkiw, jaka zahrała takoj we wszystkich jego przedstawieniach, a najbliższa zapamiętała się w roli Matery w filmie Andrija Kopczy Akcja Wisła. Czas tykajucza dawnej i współczesnej rosyjskiej twórczości przynosi nam opowiadania Rozczyn na pasku autorstwa Petra Smarykanycza, a też muzyczny twór Zahoridoczku Chrystos Mał, do słów Lermontowa, jaki na lemkiwski język perewił Murianka. Jest i smutna czas, depraszczamy pokijnoho Sławomyra Kaniuka, słowo podała Natalia Małecka-Nowak, tak od sebe okremo szef-redaktor Besidy Petro Trochanowski. Sereda, 27 maja 2026 roku. Spilne stanowisko lemkiwskich organizacji. Dnia 27 maja 2026 roku lemkiwskie organizacje opryludnyły spilne stanowisko, które odnosi się do podii, jakie proszły 9 maja 2026 roku na obszary prawosławnej parochii w Godyszowie. Sygnatarii dokumentu jednoznaczno odtynają się od żestiu i dijań, które może być interpretowany jak wysłowienia popercia seredowisk albo organizacji powiązanych z Rosyjską Federacją. W oświadczeniu podkreślono znaczenia odpowiedzialności za symboli prysutne w publicznym prostorii, iż to neobchidnym je, żeby unikać takiego dijania, które może westy do napróżenosty i podziwił. Organizacje potwierdzają swoje przywiązania do wartości dialogu, mrnego spiwisnowania i poszanowania kulturnej spadkowiny. A tyż zas ponowili swój sprotył z ladom rosyjskiej napasty na Ukrainę. Pełny zmist stanowiska prezentujemy do ołu. Łemkowyna obczyzna 27 maja 2026 roku. Wspólne oświadczenie organizacji łemkowskich.
W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniu 9 maja 2026 roku na terenie parafii prawosławnej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie, jako organizacje łemkowskie podajemy do publicznej wiadomości, że jednoznacznie odcinamy się od działań oraz gestów, które mogą być odczytywane jako wyraz poparcia dla środowisk lub organizacji powiązanych z Federacją Rosyjską. Z wielkim zaniepokojeniem przyjmujemy fakt przekazania do nowo budowanej cerkwi w Gładyszowie dzwonu przez strukturę budzącą w Polsce poważne kontrowersje społeczne. Nie rozumiemy działań podjętych w tym wymiarze przez władze cerkiewne. Tego rodzaju działania nie reprezentują wartości, jakie wyznaje społeczność łemkowska rusińska w Polsce. Łemkowie od pokoleń budują swoją tożsamość w oparciu o szacunek, pamięć historyczną, dialog międzykulturowy oraz pokojowe współistnienie narodów i religii. Ponownie deklarujemy, że stanowczo potępiamy rosyjską agresję w Ukrainie. W obecnej sytuacji szczególnie ważna jest odpowiedzialność za symbole i gesty pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz świadomość ich znaczenia dla społeczności dotkniętych wojną i przemocą. Organizacje łemkowskie nie zgadzają się na wykorzystywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego do działań mogących budzić podziały. Wyrażamy również ubolewanie, że zaistniała sytuacja mogła wywołać poczucie niezrozumienia i niepokoju zarówno wśród Łemków, jak i wszystkich innych osób, dla których wartości moralne pozostają fundamentalne. Sygnatariusze pisma: Stowarzyszenie Łemków, Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zynrenowej oraz Stowarzyszenie Lemko Tower. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LEM.fm protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

106 i 6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hałos w twoich chyży.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarszał, to bym był może...

Dobry wieczór, witam na słuchowisku. A dneska druga część karpackich noweli Petra Polańskiego, nowela pitnego łołkom Partyzant. Zapraszam. Zmuczeny stali harsamaky pry rohaczci. Z pomieszczeń kamianoj obdertoj korczmy dolitowali to te same zwłoki, dyky kryky, burleskowy okliky ta dzelenkania szklanok i szabel. Nowy hosty doraz obstupyła szajka gwardyjci już to powychodyli z korczmy. Bajusaty osobniki szeroki pleczy w sirych bluzach stiachnenych czornyma rameniami, z prypiatyma karabelami i z purpurowyma kokardami na grudziach, wszytky pokłonnyki czerwonej rewolucyjnej falangy dokładni členy Narodowej Gwardyi, co zawiązała się 1848 roku. Ony obstupyli z pidnesenyma rukami, z wyzywajuczyma oklikami i kywajuczyma się od nadmirnoho spożycia markowyckoho hołowamy nowoprybyłych neznajemych. Kto ony? Dali się czuty hołosy rozbękietowanych gwaryjcił i uż zabręczali karabeli, blysnuli do sącia, a kryky za jedno się powtarjali i uczyli z bakchanalijami korczmarnych towaryszył. Wasz! Proriuk dowirliwym hołosom młody izdec i jak swojak ne wnymajuczy się zaczął rozprichaty swoho harasamaka. Tyż wasz! Promowył Żyd Szlojma, zochnuwszy się w serpentynu na widok rozbankietowanej szlachty. Żyd? Dwychnął się kryk i do Jewreja wpiali siariady szlachockich zubił i na jeden z błakytnokrownych zrobił ciłkom nedwoznaczny rozmach szablom. Domia! Odozwał się występujący na peret kapitan gwardyi, wypaseny, objemysty mężczyzna z herbową zapynką na sirej bluzi, z czerweniuczym wpadającym do synyny lycią. Ty Żyd? Dawaj go tu. Budeme wydity, czy ty zaprawdy Żyd. Znamy się na takich lyżkach. W kosmetyjera w Lwowi fabrykują się tak hejby niewinne istoty. Echże. A kiedy jewrej ty, to gdy sterasz się. Tnę moja karabela nie na żarty. Domia! Ekscelencyjo! Zochnął się Żyd. Ja prosty hasyt, szto ist swoje szolet i swoje peneclyk, alem bo świato hadalat husiaczu szyjku z utrobą. Aj, taż to pan kapitan, cymes, ne kapitan, znaczy się z widoku sam koszut, ciły koszut. Na hak Żyda! Kryczała rozjuszena takoj zbiszena hurma. To prosty jewrej! Promowił dale dowirliwym tonom młody partyzant. Win iszoł zo mną z horodka, wertam się z Lwowa, kiedy przyjmete w stuplu do waszej gwardyi. Moja ruka już się hoit i one dołcha zacznę służyty, tak jak kolysy. Brawo! Skryczał objemysty kapitan, pitkruczujuczy bajusy i obsmotrujuczy nowoho члена od nich do hołowy. Prekrasno! Uż wydżu, budę z tebe serżant. Hej, bys się wrodył do toho. Za mną, bratia, dokorczmy. Powytamy nowoho towarzysza. Gwardyjci postupyli do seredyny, do odymlenoho kasyna z odwicznym porochom na ścinach
peresiak nynoho oparamy palunky i cygarianym dymom. Lyszenej Żyd odetchnął głęboko i usia powynął, żeby suchą drażką wysmyknuty się z toho krwawoho Edenu, koli poczuł na kołnirju swoho hałata micnu ruku. Ne wstychnął się jeszcze obizryty, a to ta żeruka gwaryjca Woriho dwychła i o chwilu naszał się Żyd seret bankietujuczoj gwardyi w korczmarni izbi, de wino i pywo lało się po zemly, de w uchli stojali welkie kufy, boczky, jakim dna nygda wydno ne było, de prostir drżała od czudnej miszaniny najrozmaitszych zwukił. Pereplitali się melodyi. Tu frywolna wiazanka, tu Kostiusz Kiłski motył, a tam zwuczyt Marsylianka, tot hipnotyzujuczy Marsalies, za którym ślipo iszli hurmy do boju i rozkiszni kupali się we własnej krwi. Gwardyjec, co przyniósł Żyda, postawił ho poseret izby. Szlojma poblit i tremtił. W każdym stołpi, pitrymujuczym powału, prostrinoj izby wydił swoju szybę nyciu. Korczmar, szynkę, doraz szynkę tu daj, rozkazał kapitan, plesnuwszy w dołoń. Korczmar wydymo mał kłopit z palciamy, pit kruczał bezradni pejsy, ta bezhraniczna buta szlachty ne znała pardonu. Gu Korczmariowi naiżył się lis gwardyjskich szabel i win rad nerad podał się z izby, żeby zaspokoić żelania szlachty. One doucha była szynka, kotru Korczmar jak ohnystu hołowniu złożył na stoli. Sidaj, odozwał się kapitan do szlojmy i powlógł Żyda do stoła. Icz, adde masz szolet i peneclyk. Żyd roztraczeno wzerał się w kapitana. Stoisz? Szabli blysnuły i zasciły lis. Wistriat stojał pered smertelni blidym lyciom jewreja. Aj, próbował ratować się Żyd. Szto za szabli? Cy ne z Persyi? A czy i tak to i towar dnes i ne najdesz takoho, ale kto by ne znał moho szwagra, szto maje etablismen wo Lwowi. Tam iszczy wszelejakie dobro hoden najty złatą ne szabli, dido mi z Besarbii prywius. Ta sesaret jaska slił nie pomogła, micna ruka dwychła Żyda hori i posadyła pred fałat szynkę. Nasz toż deszcz, odozwał się kapitan. Żdu aż lewiatan prydej gełtne mia. Dwery skrypnuli do izby krocznął ne lewiatan, szto prawda, ale postałny mużczyna z dołchą, jasną borodą, z kołpaką per na hołowi. Pułkownik, ura! Wytała hurma. Mużczyna z jasną borodą wziął stojaczej na kufit dzban z pywą i wstupywszy na stół dwychnął ho wysoko. Za dobro buduczoj respubliky piu, pełny do dna. Najżyje respublika! Najżyje respublika! Zadudniło w izbi i na nowo odezwał się bręk dzbanił i poharił. Szamarodne lało się jak niezauzdana swoboda i one dołcha zahrmiła ze wszystkich rudy horiacza Marsylianka, republikańska piśnia, a ostatnie jej słowa dołchone wtychały. Po zakończeniu piśni, kotru Żyd pochosnuwał na wteczu, poprowadził kapitan nowoho gwardyjana pered pułkownika. Nowy член naszej gwardyi, jeftym Rokytański,
rzekł kapitan, wskazujący na przybywszego szuchaja. A? Ruka? Zwidał się pułkownik, pozerający na zabandażowaną ruku Jeftyma. Z krakiwskich barykad, odpowił Jeftym. W uliczniej borbi trafiła się kontuzja. Rokytajski? Przed 2 rokami w korpusie Mirosławskoho. To sam, był jem tam. Pułkownik podał mu ruku i takoj za świża naznaczył ho serżantom. Jeszcze raz zahyrmił w odymleniej izbi toast na powitanie nowego члена. Jeszcze raz prozwuczała republikańska piśnia i liszyła hurma rohaczku. Piznym wieczorem, kole już słońce prymerkło i nad podilskopitirskimi polami rozstelyła się tyszyna i błażennej hołot. Na dneska to już wszystko. Na trzeci czas zapraszam za tydzień. Czytała Monika Tylawska.

Za tych witer za horami, słońce świty nad polami. Dziewczę spiszeć, te rzeczka mnie se borszczyk z kąperiami. Dziewczę spiszeć.

0: Realem FM.
1: Jest ponedjeljok, 1. junija 2023 roku, a na noviny rady Realem FM prosit Olena Stefanovská. Wójt gminy Uścieruskie informuje, że w periodzie od 1 czerwca junia do 30 lipca julia tego roku w uriadzie gminy w godzinach pracy uriadu będzie publiczno wkazany projekt uproszczonych planów uriadzenia lisiów znajdujących się na terenie gminy Uścieruskie, co nie są własnością Skarbu Державy i należą do fizycznych osób na rok 2027-2036. W periodzie do 30 dni od daty publicznego wkazania rzeczonych dokumentów, to jest do 30 czerwca junia tego roku, zainteresowane właścicieli lisiów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie uproszczonego planu uriadzenia lisa. Dokumentacja ta jest też opublikowana na internetowym sajcie gminy w jedno z instrukcją jej czytania. Tam też znajdzie się drobne ciało informacji i formular do składania uwag. W Ropi zaczyna się remont gminnej drogi nr 281256 Zalesie na Ławku. Całkowity koszt zadaczy to blisko 154 tysiące złotych. Inwestycję podporyło nadleśnictwo Łosia, które передало na tutu ciel 123 tysiące złotych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lisiu w Krakowie zapewnił też o odkrytości dla realizacji buduczych inicjatyw tego typu. Celu jest zlepszenie komunikacyjnej dostępności lisowych obszary, jak i bezpieka ruchu i komfortu żyteli gminy Ropa. Kompleks Karpackich Krajowodowych Parków Korośni rachtuje mobilną aplikację dla turystów i żyteli polsko-słowackiego pogranicza. Cyfrowe narzędzia, które mają pomóc odkrywać przyrodniczą i kulturową dziedzictwo regionu, będą dostępne w sierpniu-augustie. Projekt jest realizowany w współpracy ze słowackim partnerem i finansowany z unijnych środków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w 3 językach – polskim, słowackim i angielskim. Narzędzia będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osnowateli aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji na turystycznych trasach, kalendaria podi i modułu planowania prohulok. W aplikacji znajdą się też edukacyjne materiały o ekologii i lokalne ciekawinko. W ramach projektu słowacki partner kupił georadar, co służył będzie do badania infrastruktury i terenu. Pozyskane dane pomogą w zarządzaniu publicznym prostorom i ochronie zasobiu, a część z nich zasili informacyjną bazę nowej aplikacji. Na południe Podkarpacia torwa dakcyja imania medwiedziu, po klaszto zimanych było 8. Zwierzętom nałożono na karczniko GPS albo mikrochipo. Tła drapieżnika, które najczęściej podchodzili blisko zabudowań, były relokowane w bezpieczne miejsce. Praca w terenie wedena są z inicjatywą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w współpracy z dalszymi instytucjami. Perutwnych uczest i pracownika Dyrżawnych Lisiów i eksperta Tatryńskiego Nacjonalnego Parku, które od roku radzą się z problemem synantropizowanych medwiedziów, to znaczy takich, że przywykli do bliskosti ludzi i gladania idła w ich sąsiedztwie. W sumie zimanych ma boty 18 medwiedziów. Dijania są częścią projektu o wartości ponad 16 milionów złotych, co maje na cieli jednocześnie chronić brunatnego medwiedzia ta zlepszyć bezpieku żyteliu. Program jest finansowany głównie z unijnych środków. W jego ramkach maje też mężczyzna funkcjonować interwencyjna grupa, która będzie reagowała na zgłoszenia o zwierzętach podchodzących pod zabudowania. Projekt potrwa do końca 2029 roku i maje zmniejszyć czasło konfliktów między ludźmi i medwiedziami bez zabijania zwierząt.
0: To były nowiny Radia LMFM.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, Saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Son. Poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ždała jem. Tu żyła.

najdalsze lemkiuskie radio. Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątki
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam kreśni drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM, Speed Warszawskiego studia Radio LEM FM na żywo, znaczy zaczynamy wieczorny blok naszego wysyłania pierwszego dnia czerwca, junia 2026 roku. Od raz, kiedybym zabył, dumam, że nie zabudł, ale wam pozdrawiam wszystkie dity, bo to dnes ich świato. No a ja jeszcze len przypomnę, to wieczorne wysyłania do 9 godziny do 21 będzie prochodziło tak, że będziemy mieć program 3 świty, a pak po 9 godzinie, jak to przeważnie w poniedziałek bywać, będziemy sobie rozbierać lemkiwski język. No dobry, to toż zostawajcie razem z nami przy słuchaniu radia. A my już o chwilku. Dumam, że zaczniemy.

Tak, wracamy do studia Radio LMFM, pierwsza dnia czerwca, junia 2023 roku. Jaki to jest 152 dniem tego roku? Na jeszcze trwa to den. Tu by się dojął chrześcijańskim kalendarii. Do końca roku staje w tymże kalendarii 230 dni, a w julijańskim kalendarii mamy jeszcze maj, 19 den tego miesiąca. Dnes świadkują, jeszcze świadkują za zachodnim kalendarium Paweł, Magdalena, Konrad i na premier Justyn, a za schodnim kalendarium dnes na premier Anastazja, Andrii, Sander, Grigory, Mikołaj, Michał, Ignaty, Joan i wielu innych. Zdrowlu, oczywiście, tych, co dnes mają te imieniny. Jeszcze raz pozdrowlu dzieci z ich, a każdy jest dzieciem, to i sobie pozdrawiam i wszystkich słuchaczy. Międzynarodowy Dzień Dzieci, na pierwszy dzień czerwca, junia, to taki praznik. I spośród innych międzynarodowych dni to jeszcze dnes od 2014 roku jest już świętowany Dzień Rodziców. Nie znam, czy to tak zamireno przy dni dzitin, to już okrem tego się to jeden mołoka. Dzieci powinny pyty mołoko. Może to jakoś tak. Nie znam, czy dasz to spilne. No jeszcze Międzynarodowy Dzień Bułka, jeszcze jem naszą. Ale tu już nie będę wchodził, czy dasz to ma, jestem spilne. Okrem tego jeszcze den malowania, den ryszu czosty. Są takie dny. A po jedno derżawu świadkują w Mongolii den matery i dityn w taki sposób. Palau, to ostrowo, to den prezydenta. W Polsce jest dnes den bez alkoholu. Hejby. Samoa Światła Niezależności świadkuje, Kenia świadkuje też den swobody, to praznik Madaraka. Tunezja świadkuje den konstytucji, a w Gruzji zdaje się, że dnes praznik Światoj Nin. No dobry, to jeszcze raz zrealu wszystkie dity, absolutno wszystkie i wszystkie słuchaczy i czujemy się one do ucha.

Różnorodna pieśnia w wykonaniu ensemblu Karczmarze. A my przechodzimy w naszym programie do dalszej części. Powiemy sobie, co się podjęło takiego pierwszego dnia czerwca, junia w protiachom historii. Idu do 193 roku. Samo 193 roku to jeszcze Rzymska Imperia i cesar Didius Julianus był zamordowany przez swoich pretorianiu. To możemy się czytać o tym, że tam się wielo działo. Nazwali swoją swój system demokracją, choć win taki ala demokracją był, to była Hejby Republika. No ale jak widać, działo się tam dość często. Działy takie się rzeczy dość często. Pidemy do 1479 roku, bo w Kopenhadze był odkryty pierwszy w Danii uniwersytet. Pidemy do 1831 roku i w czas doświadczenia Arktyki anglicki podróżnik James Clark wyjawił, gdzie znajdzie się, że się znajdzie i gdzie on się plus minus znajdzie północny magnetyczny polus Ziemi, jak znamy dopiero późniejszy w uprawę i podróże doveli do tego, że kto si pierwszy raz tam swoją nogą postawił. 1780 rok w jednym banku w New Haven w sztacie Connecticut był

stanowiony pierwszy płatny telefon. Znaczy, możesz powiedzieć, że to był taki prototyp, bo nie znam, dneśnich, bo ci różneje, ale może współczesnych automatów, tych telefonicznych automatów, które kolisy jeszcze przed erą mobilok stojali, no wsiady stojali. Możesz powiedzieć, że to nam się tam płatyło za to, to pak się płatyło takimi magnetycznymi kartami. No, stare czasy. No, stare, na tylko, że to już będę pełnić z dobrych 20 roku. Może jak jeszcze tam one były popularne. To mu oczywiście. 1035 rok. W Wielkiej Brytanii były wedene czysła na autach, znaczy to rejestracyjne numery. I w Wielkiej Brytanii obowiązkowy egzamin dla tych, kto chcieli być szoferami, to widno pewnie, co to było z tym związane, że aut w Wielkiej Brytanii było już coraz większe i da jak prawne pryncypy trzeba było też gutomu wodyty. 1046 rok, Trybunał w Bukareszcie. Po drugiej światowej wojnie jego rzeszeniom straceno faszystowskiego dyktatora rumuńskiego królestwa generała Jona Antonescu. Co ciż tu możesz powiedzieć, że po każdej dyktaturii tam do kogo strzelają, tak to było z Czałczesku po eposie komunizmu. 1969 rok, teraz idziemy do Kanady. Była zabronena, to chyba pierwsza dyrżawa, w której zabronono reklamu duchanu i tych wszystkich wyrobił z duchanu i zabronono ich i w radiu, i w telewizji. 1980 rok, kiedy już za wielką młaką, bo startowała telewizja informacyjna telewizja CNN. 1988 rok to wtedy, kiedy prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki Ronald Reagan i Michał Gorbaczow podpisali wspólne dokumenty, ratyfikowali takie dokumenty, żeby chemiczne oróża zlikwidowały, żeby było mniejsze na świecie, no i to pomału wyło ku temu, żeby zahalno zmniejszać oróża, żeby nie było przyczyn do wojen, jak znamy z współczesnych podii, nie wse. No, nie przyniosło to takiego rezultatu, jakbyśmy chcieli. To jeszcze 1998 rok w Brukseli był założony Europejski Centralny Bank. W nazwie na 8 minut 33 słuchacie Radio LM FM i program Trzy Świty. Zapraszam was na muzykę.

Wieczór z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Tak i wracamy do naszych spraw, a teper idziemy ku rusyńskim licznyciem. Z rusyńskiej obszary i zacznę od tyżtownego w sobotu. W sobotu 30 maja minęła taka licznicia z 1954 roku, kiedy to w rezultacji ukrainizacyjnej, no i w napriami ukrainizacyjnej polityki komunistycznej partii Czechosłowacji w Priaszowi był osnowany KSUD. To od Kulturnego Sojuszu Ukraińskich Trudniaszczych, to taka organizacja, jako teraz mała by hejby po tym, jak Rusyny byli zdelegalizowane w komunistycznych dyrżawach, reprezentowała te Rusyniu, ale jak znamy, do 1989 roku nie reprezentowała, lem ukrainizowała, bo pak już Rusyny, jak mogli, zrobili sobie swoje organizacje, choć rezultaty to asymilacyjne i inne niedobre widzimy do dnes. Wczoraj minęła rocznica z 1943 roku, rocznica śmierci wydatnego diacza, episkopa. Besiduję tu o tym, kto to był Aleksander Stojka, urodzony w 1890 roku, w mer w 1943 roku, jak już jem powiół, to okrem toho, że najpierwszy świeszczennik, pak episkop Mukaczewskiej Rzekotolickiej Jeparchii, to jeszcze wydatny rusyński aktywista i dziacz. No, tu trzeba powiedzieć, że jak episkop był bardzo płynny w swojej działalności za jego czasu. Ruko położył 158 świeszczenników, wystawił 67 nowych cerkow, wielu chramów odrestaurował, ożywił duchowne życie, wielu na tym prostorii, ale w tym rusyńskim prostorii był też członem, posłanciem Werchniej Palaty Madziarskiego Parlamentu 1939 rok. Był też z innymi, współpracował na przykład z malariami, z Erdelią, z Bokszają, z Hrabarią, z politykami, dijaczami, Andrią Brodiją, Stefanem Fencyką i na premier z tymi dwoma ostatnimi Barsia Staraleo, taki pełną autonomię Podkarpackiej, Rusy oczywiście się nie dożdali, ale choć był przychylnikiem rusyńskiej orientacji, to na premier kiedy w 1938 roku Madziary zaniali kawalczyk Podkarpackiej Rusy i to, że ukrainofilskie studenty protestowali, byli wyszmarzeni ze studiów, aresztowani i tak dalej. Win, jak episkop stawił się za nima i bardzo często przyniosło to pozytywny rezultat, że mogli wrócić na studia, ale to ta borba rusyńsko-ukraińsko-ideologiczna, a to udzmy malejszy, jak widno, swoich przedstawników i w cerkownych strukturach, to też miała takie rezultaty, że za to, że ostał się że nie wciukł z Użhoroda, kiedy Madziary Użhorod zaniali, też z samego Rymu, tam, gdzie byli proukraińskie Wasyliany, bardzo chcieli z tego, z tej katedry zniaty i tam lobbowali do papy. Jednak samo Madziarsko Wasty na to nie dozwolili i jak im powiem, w mer w 1943 roku w Użhorodzie, a w tym miejscowości, gdzie on się narodził, jest licej jego, to seło Karaczyn, jest licej jego imen. No dobry, z dnešnich ricznic 1930 rok, to też Podkarpacka, nie, to dnešni ricznic, to ta Aleksander Stojka, to wczorajszy ricznic, a teraz dnešni ricznic, pierwszy dzień czerwca, junia 1930 roku, jeden gimnazysta Użhorodzkiej gimnazji, Fedor Tacynec,
strilał z politycznych motywów do wydatnego rosyjskiego polityka i też lingwista Jewmenia Sabowa. No, tu trzeba powiedzieć jedno, że się nie powęło, ale tak były różne obstawy na Podkarpackiej Rusy w Międzywojniu. Znacznych licznic iż 1912 rok to data śmierci Julija Fircaka, episkopa Mokaczyjewskiej Rzekotolickiej Eparchii. 2025 rok, dokładniej rok temu w mer Wasyl Jabur, to pedagog, to jeden z dwóch tych najważniejszych kodyfikatorii rosyjskiego języka na Słowacji, pedagog i w poszkołach, i na Priaszywskim Uniwersytecie. Tu dopowiem, że w 2007 roku dostał nagrodę Świętych Kiryła i Metodyja za rozwój rosyjskiego języka. Dostał od Priaszewskiego Uniwersytetu brązowy medal za rozwitą rusynistykę i też między innymi premium Aleksandra Duchnowicza od Karpatorusyńskiego Naucznego Centrum w Zjednanych Sztatach Ameryki. Mało jeszcze paru inczych nagrod. Tak, na dyrżawne emerymny, a też mąż powisty jedną z nich, to zdaje się mi, iż była nagroda, nie choć chyba tu powisty od, zdaje się mi, kiedy dobry pamiętam, od okrągłego stoła Rusyni Słowacji, ale to by musiał prawiryty probać, wtedy się tak mi się o ucha obyło. I to może jeszcze paru rocznic związanych z mediami. Dwie, dumam, że mi są bardzo bliskie, nadziwi się, że i wam. To pierwsza z dalszej zagradki 1 czerwca 1972 roku w Nowym Sadzie wyszło pierwsze czysło rosyjskiego młodzieżnego czasopisu MAG. No i teraz dwie następne informacje bardzo blisko mojemu sercu. To znaczy 1 czerwca junia 1921 roku w Gorliciach było osnowatelne zobrania wznowlenego obszestwa Ruska Bursa, podtrzymującego działalność na osnowie takiego samego statutu z przed 1939 roku. Znaczy, że dokładnie 35 roku temu było reaktywowane stowarzyszenie Ruska Bursa. I nie znam na kiłko druga rocznica jeszcze bliższa mojemu sercu, może nie aż tak, jest też z tego samego dnia, lem już z 2011 roku, znaczy 15 roku temu dokładnie zaczęło wysyłać radio Lem FM, tołd w efir, jeszcze lem internetowy piszle pierwsze dźwięki, piszle pierwsze melodii. Za to, jak widzicie, zyszło się tak, że dnes świadkujemy 35 roki Ruskiej Bursy i 15 roki wysyłania radia Lem FM. Barsia z toho ciszu, dumam, że w wakacji w lipcu poświadkujemy, jeszcze będziemy informować, choć tak bilsze świadkowania radsze z okrągłych dziesiątynnych ricznic pidny mamy. Znaczy, że o 5 roku dumam, że tisz się stritymy. Przytkam wam i nam mnoha jalita, ja was zaproszę na muzyku, ponieważ mamy jeszcze chwilu w Radiu LMFM.

0: I wracamy do studia. Jeszcze ostała nam w programie Trisfity chwila, za to idziemy do Gorlic, w których 16 radusi w tym momencie rano. Chyba kusićka polało w Gorliciach i to dość w tym tygodniu nie będę Gorliciam czużej. A temperatury jak za rano 22, w sredu do 23, w czwartek do 20, w piątek do 22. Probaczcie. No i za to tak to ta chwila, no może nie będzie taka bardzo najlepsza w nocy, tracisz pamiętacie, że to minimalne temperatury budu do stylowaty dookoła 11, do naceciok, no 13 gradusiu. A czeres to tydzień kusićka cięż pokropy. Najbliższe doszło chyba zapowiadają to w czetwer, a w piatnici to aż i budu dbury, tak z perunami bude hrmiło, no to trzeba ciż uważaty. Idu do Polkowic, gdzie teper jeszcze 20 gradusiu. Dost tepło. I tak, zaraz do 26. Bardzo tepło, duże sącia, raczej minimalne szanse, żeby mało by ty dosz. W seredu lem do 19. I polije w Polkowiciach w czetwer do 24. Może nie będę aż tak lało, choć tak perychidne doszcze może się jawyty, ale będę bliższe sącia, a w piatniciu zas będę lało i temperatura lem do 19 gradusiu. Smotriu na priaszył, teper 15 gradusiu w Priaszowi. No i niebo zachmarene. To też ten podobnie jak na Lemkowinie. Kusićka teplejsze, bo do 23, 24 gradusiu na premier w seredu, w czetwer 21 i ono hodno by się kus możpowisty bardziej wychwalaty jak na Lemkowyni, ale trzeba powisty, że w seredu polije, taka perychidny deszcz w czetwer może już pryty buri w piatniciu zresztą. Ciszy i to ta minimalna temperatura, podobnie w Gorliciach 11, no 13 gradusiu budych padała nad raną. W Mukaczowi teper lije, tak będę do zarane, zaran ci ujden, raczej cisz, chmar i deszcz, a dopiero się po chwili do seredy, w czetwer prydut buri, a w piatnici będę tak, ny tak, ny szak. Kus chmar, kus sącia. Temperatury w Mukaczowi 22 zaran, 25 w seredu, 22 w czeter, 25 w piatniciu. No i jak widzicie, jeszcze tutaj Jarsia nie może dobyć tak nam wskazaty z taką najlepszą dla nas stroną. W Komności, piwniczno-schidni Madziary 14 gradusów w tym momencie. Dwa najbliższe dny z temperaturą 23-24 gradus. Czastyczno nie będzie zachmarene, ale raczej nie powinno laty, może jakieś minimalne perchidne deszcze, ale w czetwer uszkomności trzeba będzie uważać na buri z perunami, a w piatniciu cisz może się jawyty perchidne deszcze i pidu jeszcze jedna południe do ruskoho kerestura w Wojwodyni w Serbii. 17 gradusów w tym momencie, chyba jeszcze lekki deszcz przechodzi z Motriaczy na meteorologiczne mapy piwnicznej Serbii. Idu dalsze, wtorek, sreda, czetwer, piatnicia, temperatura taka będzie od 25 do 22, znaczy duże, teplejsze jak w nas. Zaran raczej nie powinno lat, ale w sredu może pryty buri. Czetwer już mniejsze prawdopodobnie, że one się utrzymają. W piatniciu powinno być już czysto bez deszczu, no ale niebo będzie zakrywane bardzo często chmarami. Smotru, jaka godzina, mamy 3,5 minuty do 9 godziny. Za to, drogi radiosłuchacze, ja się z wami będę praszczał w tym programie Trzy Świty. Dziękuję za to tu godzinę wysyłania na żywo. Lemsy gełtnu wody, bo im się do nas rozgadał i już po 9 godzinie przejdziemy do programu Słowo Wycia, w którym jak se będziemy zanimać się tak lemkiuskim jak najbardziej językom. Trzymajcie się tepło, by się dułał Demko Truchanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam krasi, drogi rady słuchacze, z twojej strony Demko Trochanowski, słowo wycia, no języku i na językach. Bardzo się ciszu, że im zazywamy. Budeme sobie dnes chyba prodolżaty znaty to tych, kto za to posledni tydzień dobę napisał znat z jakiej przyczyny. Budeme prodolżaty popredni temy, ja nam przypomnę demko@etlm.fm, to mi mailowy adres, hosnujte też komunikatory, hosnujte też różne wszystkie możliwości, żebyśmy się kontaktowali, bo z toho wychodzi bars, ale to bars, fajna tema, a ja zacznę jak wse, naszą azbuką. I już o chwilę zaczynamy.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
4: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: C jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

Tak i wracamy do Słowowyci i zanymamy się już naszymi sprawami, jak już ją zapowił, aby się dwa na tydzień temu, a i może dwa tygodnie temu poczasty, bo to temy to one się przepytają, znate. Dobrze, dziękuję zresztą. I z by się dwa tym, jak czużo słowa wchodzą do lemkiwskiego języka na premierach takich trzech bukw, trzech zwłokił, barze, bo mpoił H, cych, tam jeszcze zmy plitali też to G, bo mali zmy też tak premiery. No i zmy sobie wysiedlali, że mamy starsze pożyczko i tak karpackie, może za czas i austro-madiar, gdzie mali zmy madiarski język, gdzie mali zmy niemiecki język, dost blisko jak język administracji, język to oficjalny, dzierżawny, wielu innych. Ja bym podam premiery, nie będziemy oczywiście ich powtarzać, tak jest, czym po lemkiwsku mamy pohar, a po polsku puchar z głuchym tym h, abstrahujący od tego, że w polskim języku nie jest tego naszego zwyczajnego h. A zresztą jeszcze przypomnę, od czego wzięła się to ta tema, że już bardzo często czuty, przede wszystkim posered młodszego pokolenia, że już ciż tracić się to zwłoczne H jest zamiast tego wstawlane H. No i maliśmy tu duże takich premierii, że robić się różnicę, kiedy powiemy chory i chory, chodyty, chodyty, chłodny i chłodny. Ja tu jeszcze nie pamiętam. No i jak raz przychodzicie z pomocą, bo minne wszystko się absolutno da zapisać. Tu mam premier z toponimii, choć może i małym zapisane, ale o tym zmy by się dowali sobie na komunikatorach, ale chyba nie z tych opowisty hroła, takie seło na średniej lemkowyni. I do polskiego języka to przeszło jak chyrowa, znaczy przez to, że w polskim języku takiego zwuku nie jest, choć jest na premier to samo H i tak by można było zapisać, to do polskiego języka przeszło aż i z grafiką, tak jak się wymawia w polskim języku przez głuchie H, a to ojkonim, znaczy to ta nazwa, która to są nazwy ojkonimy to nazwę miejscowosty od nazwiska hura i od toho sufiksa owa, o zresztą onym zmycisz velo czasu by sidła, ale tu dostałem ci już bardzo fajny premier takiego jak hala i gala, kiedy mamy opozycję h i g, tu ciż możemy sobie samo halu możemy sobie podzielić na takie wielkie pomieszczenia, budynek, znaczy to ona będzie bardziej uczena, odkąd nas przyszła z niemieckiego, ale i hala, jak idę to tłuku w horach, tak, gdy się tam na połoninach, to ona też bude pasłysko, może też tak powisty hirska polana, może tak, to ta hala. I ona na pewno bude czerez h, choć w polskim oczywiście też zapisze się czerez h, ale nie, ale już się toho nie wymawić. I na żal to o czym zmy by się dwali, się bude też maleńko się tratyć i robimy wszystko, żeby tak nie było w lemkiwskim języku. Ale to ta opozycja przyjęcia hala w tym znaczeniu budynku, to ona idzie z niemieckiego i też zmyku zbesidwali o tym na komunikatorach odkale, czym się takie ha wtrymało na premier w nas. No tu lem skoro pojusz, jak to wszystko niemieckie pożyczko, jak handel, jak hala, to niemieckie h, przede wszystkim to naczelne, pierwsze, co stoi na początku słowa, ono nie jest takie czysto jak nasze h zwłoczne, ale ono też jest takie, bym powiedział, hrtanne, takie z zadu garła idę to dźwięk, za to też, kiedy bardzo dobry się w nas mają to te niemieckie zapożyczenia, które zaczynają się od h. No i jeszcze to ta gala, to premier, to im dostał, że tu następny premier dezminimy, da jakiś zwłok, znaczy dasz to incze. Gala to już bude bardziej podija, gala to bude może bardziej
Ono idę z francuskoho a mało, bo pryty iść do francuskoho z hiszpańskoho, ale tu bardziej mi idę o toto gale, to takie światoczna podija, ale też może być światoczne obleczenia, które się zakłada na taką światoczną podiju. Wielu tych etymologii tam bude, za to nie będziemy to wchodzić. Dziękuję wam za wasze premiery, dziękuję za waszą wielką aktywność, ale kusićka jeszcze będę prodążać i z podobną temą, i z temą, która była w Słowowicy, no ale takim triggerom, takim, co zaczyna temu, co ważna jest, żeby je omówić taką z innej strony, ale jeszcze raz było jedno rzeczenie z Messengera i za to sobie to wezmę już po perwie.

Wydatny i sławny Stefan Sztec nam zaśpiewał, a my wracamy do Solowowyci. No i obiecaję wam dwa reczenia z komunikatoriów. Pierwsze reczenia to takie od słuchacza. To pił bidy. Hirsze, że już mało kto besiduje. No i tu się zachodził, lep tak może na połowę, no hy i hy cisz, to nie jest pił bidy. To hy i hy to jest klasyczny premier jednej z asymilacji, jednego z asymilacyjnych procesów, które na żal nastupują, ale drugi, słuchajcie, no tu już powiem, że to tak samo ważne. Drugi, kiedy my już zaczynali by się dłaty o h i o tym, że to będzie dnes, czy e i e, rozróżnienia tych dwóch zwuki jest tak, tak w nas ważne. Drugie reczenie, ale mąż się do dumaty, no to już je nie zderżył, za to taki premier wam dam. Mamy takie czasosłowa, wezmę sobie paru takie, że to powinni zwuczać. Kupaty, kpity, kopaty, kapaty, no, nie znam co jeszcze, do jakie różne wodu mam. I za to one mają jakieś tam własne, są własne jakiś system, który rozwijał się tysiące roków i za to mamy ich w takich, jak w takim, bo mieli w takim wydzie jak dnes. No i oczywidno jest, że ciężko byłoby, by było kpity w Ozeri na premier, tak? Albo kopaty w Ozeri. Kapaty może już to z wodą związane. Radsze kupaty. No oczywidno, że kiedy powiemy, że ktoś się kopał w Ozeri, to załóżmy, że to może będzie ty da jaki bud, że się jednak kupał, że się może do dumaty. No ale to jest język, żeby był jak najbardziej precyzyjny, żeby jak najmniejsze trzeba było się dodmułaty. I tu dnes powtórił taką temu, ona się na pewno, nie znam, co, aż taką w miarę jawlała w słowicy czy w moich językowych programach temu rozróżnienia tego za niego, no tego głębokiego drugie to jest i, wiem, tu trzeba pamiętać, ktoś kiedyś powiedział, że mamy zadnie y i średnie y. Ja długi czas chosnuwał takiej nomenklatury, ale to nie tak. Mamy y, mamy i mamy i. Trzy takie zwłoki. Zaraz wam powiem czom, za to, że nasze y to nie jest średnie y. To jest nasze i etymologiczne, a i to, co mamy dnes, to tam też już było. Może o chwilku powiem. To ono pochodzi z czysto inczych własnych i jawiło się nam daku spizniejsze w języku. No to stary prosłowiański zwłok. Nam oczywiście win piszą najbardziej tam do garła mamy byty, m, w, mamy byk, dym, ryba, syn. No tu absolutni. To będziemy w taki sposób wymawlaty. No i mamy też y, zwane czasom średnim y, i ono jest sopostawlane z tym y. No i zdaje się, że metodologicznie dost budno, za to, że jak już bym powiedział y, ono pochodzi z dawnego. I lem to i peresunuło się do seredyny gamby, jakby możemy tak powiedzieli, za to, że musiło ustąpić nowemu i, które przyszło do nas z takich własnych jak o, przede wszystkim jak je, to w zapisie czasom je, czasom jać, to primiry, gdy mamy nic i mamy dwie noczy, mamy sil i koho czego nie jest soli. To są to primiry, za to i nowe się jawiło w dajakich primirach, w jakich znamy, bo słuchamy słowowiciu i za to tamto dawne i persunuło się dakus do seredyny. No i czy ono robi nam ryżnyciu? No, robit ryżnyciu? Robit, tak, robit bardzo wielku, bo mamy nasz absolutny, chyba taki najważniejszy premier dwa czasosłowa. No, wezmę sobie taką prostu paru byty i byty, tak, byty i byty. Oczywidno, że się dodumamy, kiedy będziemy besidowaty, że ja Rusyn był, jem i budu, to oczywidno, że się dodumamy, że nie chodzi o bycia, o agresyju, że nie chodzi, żeby dla kogo byty.
choć fajnie złuczył, był jem i budu, znaczy, że był jem, tak jak jem był, tak teper biu i jeszcze budu dalsze był. No samo wydyte, że to dakus bez sensu, choć to argument, no ale się dodumamy, no jasne, że się dodumamy, ale o to jest język i precyzja języka, żeby tu jednak stawić ty y, ja rusyn był, jem i budu, a bycia trzeba by liszyty dadę do innych językowych konstrukcji, tam, gdzie oni mali by byty. Oczywidno, jak sobie zaczniemy, to z hublaty. Mamy dnes czasosłowo byty, że ja jem, tu stoju, od bytu. Mamy czasosłowo byty. To znaczy, może da koho byty, z dakem się byty. Ale sąd iszczy, nowy pożyczkę, mamy bity. Nelem od toho tak muzyczne bity. Choć tiż, bo może było schosnowate, ale tiż bit, jak to ta jedynycia informacji. Bit, jak to komputerowy bit. No i jasne, że ciężko się w tym najty, żeby kolej de jak schosnowate byty i bity. Bity. To, no. A jeszcze jak sobie to rozłożymy na inczy słowa, na premier byty chłopci, dwa byty chłopci, dwaje byty chłopci, byty, znaczy, że on jest byty. Sód może iść dwa byty, jeden byt i drugi byt. Tu też schosnujemy wciłką inczej konfiguracji to tu i paru opozycyju e i e, ale też wchodzi nam to i, jak zme sobie powili. To zresztą tak jak może pamiętate, też ten tomu z mowy siedlali o przy nachodzi tej opozycji g, h i h, że mamy za to tri zvuky, bo one nam pozwolą odróżnity, co to jest chram, cerkoł, świątynia, to co to jest chram, ja chram z wami w daszto. I co to jest gram? Gram pewnie będzie tu najnowszą pożyczką. Gram jak jedynycia ciężkosty. Tak samo byty i bity, bo tu wziął możut robity problem. Co oczywidno, jak najbardziej zrozumiał. No, następna para takich czasosliw jak pyty i pity. Tu ciż

Czytam, kto, što, da, što, pie, ale do, da, koho możemy pity, do, to znaczy, możemy pity wodu, ale pity radsze domiu. Tu nie będę już powtarzał, bo znam, że kolesi już besidował o tym, że na zachodzie Lemko Wejne Bars często to i ostawało w oryginalnym miejscu w Gambii i tworzyły się takie dwuznaczności, że chociaż pity, albo w znaczeniu chociaż pity dadę, albo chociaż pity, znaczy chociaż siadasz to na pity. To już to. Liżmy. Paru jeszcze dosłownie premieru, bo smoty już się rozgadują, a czas lety. Siaty i sejaty. Taka para bars często putana, bo siaty, siejemy zerno na poli od dawnoho, siejaty. I tam to dawno je pereszło nam w i za to się mosz porwisty zahnizdyło, od tale mamy siaty, zerno, siaty, pole. No ależ to się stało z dawnym czasem słowem siaty. No tamto i oryginalne, i etymologiczne, i pereszło do serediny Gamby i mamy siaty. Siaty, śwityty, bliszczaty, zwizdy, tak, syjają na niebie. Tu o tym czasosłowi teper jak raz besiduju i tu następny premier tych historycznych wymin w języku, historycznych wymin zwukił, de dawne je, siejaty, dokładnie takie było, to je pereszło w i, zrobiło nam się siejaty, idę mi o agrarne sprawy, a dawne siaci musiło perejty ze swoim i do serediny gamby w mowie i odtale mamy syjaty, znaczy śwityty, bliszczaty. Co tu jeszcze mam? No to już takich paru premieriu, kotry mąż powisty. Ciś może zrobić problem. Jeden ensemble nagrał płatniu, to taki, w kotry, na kotry naszli się ryżne, schidnio, slawiańsk śpiwank i posrednich byli Ilem Kiwsk, gdzie było zapisane at moła sztos dumała, tak? Znaczy, że sztos jest moła i sztos jest dumała. To nie tak. A ty, myła, zwernienia do mojej myłoj, do mojej kochanoj, do mojej frajirki. Ty, myła, sztos dumała. Jak tu następny premier, że mąż się myty, tam dziewcza się myło, ale mogło byty myło. Zda jakoj przyczyny. Tu są dwa absolutnie, tu oczywiście mamy opozycję czasosłowa i przysłownika, ale kiedy sobie wyrwamy go z kontekstu, to już nie będziemy mieć kontekstu i nie będziemy znać, jak oż to idę. Za to tak ważny jest zapis, a i wymowa toho, że nie powisty, a ty myła, bo tu by mało sens i mało by kontekst. Što zdumała, a nie at myła. Myła, kochana, frajirko, moja, żeno, dziewcza i tak dalsze. Samo widzicie, jest to velo. Zdaje się mi, że żebym jeszcze naszą wyty i wyty, a to dnes już to na pewno nie przerobiłem, może jeszcze wernu o tyżden. Do toho, pamiętajcie, każdy język ma swoje pryncypy. No już się utwierdził desy. Oczywiście, więc się każdy rozwiewa. Dasz to, dostaje nowe, dasz to, tratyt. Ale język, jak mi się zdaje, najbardziej lubi toho, jak się tworia dwuznaczności w danym języku. Hej, one się tworia. Tak jest. Ale język, jak smotrymy na historię barstwa, one lubi. I za to pilnujmy to, żeby byty i byty, żeby pyty i pity, wyty i wyty w odpowiednim momencie. A ja za dnes bardzo wam dziękuję. Czujemy się. Do następnego razu besidłał Demko Trochanowski, demko@lem.fm i słowo wycia. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lemkiuski hołos w twoi chorze. Klem FM.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło i imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypadać powieści, że Jarosław Cechanowski.